0: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
1: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga, pieszy z telefonem.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na planowe wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
3: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
1: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
4: Przekazaliśmy nasze rekomendacje, będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
1: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
1: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
6: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
1: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich.

0: obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak Uwaga Dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
1: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
0: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
1: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
0: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
2: Super FM. Pogoda.
3: No miało padać, ale nie w czwartek rano. Miało padać w piątek po południu. Nie tak się umawialiśmy. W szoku jestem totalnie. Natomiast do godziny 8-9 jeszcze te przelotne opady deszczu będą się pojawiać. Następnie w ciągu dnia będzie już tylko gorąco i słonecznie. Dzisiaj 29, prawie 30 stopni. Opady deszczu, tak jak już słyszeliście, wrócą jutro po południu od 16, ale będzie padać co niemiara. Naprawdę, bardzo intensywne opady deszczu jutro po południu do końca dnia. A poza tym słonecznie i ciepło, czyli lato.
4: Lato. Dzień dobry, lato.
5: Lato.
4: Super.
3: Czyli teraz przedsmak tego, co jutro po południu, to w pogodzie. 4 minuty po godzinie 6:00, The Weeknd, Black Eyed Peas, Teddy Swims, David Guetta czy Savage Garden oraz Two Colors. Do godziny 6:30 wymieniłem wszystkich artystów chyba, którzy są na naszej playliście, a więc możemy zaczynać czwartkowe wydanie porannej audycji w radiu Super FM.
4: Lato. Dzień dobry, lato.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake w Super FM. Tak muzykujemy w czwartek rano, 11 minut po godzinie 6. Pojedyncze odwołane kursy tramwaju linii numer 11 w Szczecinie o 6.34. 11 z Ludowej w kierunku dworca Niebuszewo nie pojedzie. I analogicznie z dworca Niebuszewo na Ludową o godzinie 7.04. Wówczas też tramwaju nie będzie. Poza tym autobusy, tramwaje raczej bez poważniejszych utrudnień. Jeżeli takie będą się pojawiać, to my też będziemy dawać znać w Radiu Super FM w pomocy drogowej i nie tylko.

Spoglądam przez okno z Pazimu na plac Rodła i chyba jeszcze przelotnie pada. Tak będzie kropić do godziny 8, a potem to już tylko słońce. Dzień dobry, lato w Super FM. Dzisiaj czwartek, 16 dzień lipca. Zmiany w komunikacji miejskiej w najbliższy weekend. To w związku z organizacją 12 nocnego maratonu szczecińskiego, moi drodzy. Tak, 12 nocny portowy maraton szczeciński to już w nocy z 18 na 19 lipca. W ten weekend oczywiście będą zmiany czy ograniczenia dla kierowców w poruszaniu się po lewobrzeżu Szczecina w nocy, w najbliższy weekend, ale także zmiany czy modyfikacje, jeżeli chodzi o pasażerów szczecińskich. Szczecińskiej komunikacji miejskiej. Szczegółów szukajcie na stronie miasta wiadomości.szczecin.eu. Tam cała lista zmian, modyfikacji na najbliższy weekend. No a przede wszystkim trzymamy kciuki, dopingujemy biegaczy.

0: Już minęła 6:30, prognoza pogody w Radiu Super FM za pół minuty.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato, pełne atrakcji.
3: Super FM. Pogoda.
0: Deszcz i opady deszczu w Szczecinie od rana pada. Może być mokro, może być ślisko do godziny 8:00 i jeszcze to ryzyko przelotnych opadów w naszym mieście jest, a potem już sucho, słonecznie i gorąco, bo dzisiaj 29, prawie 30 stopni, tak jak zapowiadałem. Jutro też będzie bardzo upalnie, 30-31. Jutro po południu od godziny 16 do końca dnia opady deszczu i to bardzo intensywne opady, naprawdę. Jutro po południu będzie padać bardzo dużo i bardzo mocno.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super.
0: Uznajmy, że to dla oczyszczenia atmosfery, prawda? Że to po to ten deszcz jutrzejszy popołudniowy, po to, żeby nam się lepiej oddychało w sobotę i w niedzielę. 28 minut zostało do godziny 7:00. Dzisiaj 16 dzień lipca. Witam i zapraszam.
2: Lato. Dzień dobry, lato.

Kto nie zna tego hitu muzyki rozrywkowej? Robbie Williams, Supreme w Super FM, 20 minut i będzie godzina 7. Ważne informacje dla wszystkich mieszkańców, myślę, że przede wszystkim regionu, którzy chcieliby pójść do Szczecina, do szkoły ponadpodstawowej. Ponad 400 miejsc czeka na uczniów. Dzisiaj właśnie rusza nabór do szczecińskich burs i internatów. Elektroniczna rekrutacja wystartowała, rusza dzisiaj na stronie nabór.pcss.pl/Szczecin. W systemie dostępna jest pełna oferta placówek razem z zasadami rekrutacji, a na wypełnienie i złożenie wniosku o przyjęcie zainteresowani uczniowie mają czas do 3 sierpnia oczywiście tego roku. Także wcale nie jest aż tak dużo tego czasu. Czy warto pójść do bursy, mieszkać w bursie albo w internacie? Ja w takim internacie mieszkałem, co prawda nie w Szczecinie, no ale takie życie w internacie w szkole podstawowej to jest inne przeżywanie szkoły średniej, zdecydowanie. To są pierwsze związki, pierwsze miłości, to są bójki z kolegami, ale nie tylko, trochę nauki też tam było w tej bursie, w tym internacie, także myślę, że warto troszeczkę się usamodzielnić już w szkole średniej. Bursa, internat to bardzo dobre rozwiązanie, dlatego szukajcie szczegółów w sieci.

0: John Newman w Super FM. Za 12 minut będzie 7. Trwa wyjątkowa zabawa na antenie radia Super FM. W sumie trwają dwie aktualnie, ale jedna ta, o której chcę powiedzieć, jest skierowana stricte do pań, dla pań. Dlatego, że już jutro, pojutrze i w niedzielę nasze miasto odwiedza wakacyjne miasto kobiet, czyli specjalna strefa dla pań. Tam oczywiście prelekcje, spotkania, ciekawi ludzie, ciekawe kobiety, interesujące kobiety, ale także metamorfozy. I na antenie radia Super FM można wygrać taką metamorfozę. Chodzi o stylizację włosów i make-up właśnie podczas wakacyjnego miasta kobiet. No to chyba warto, prawda? Co trzeba zrobić? To wystarczy zadzwonić pod 912455 i opowiedzieć o swojej stylizacyjnej, make-upowej wpadce, tak jak robiła to wczoraj Joanna.
1: Kupiłam tani klej, który w składzie miał chyba całą tablicę Mendelejewa. Moje powieki były tak spuchnięte, że zamiast oczu miałam dwie wąskie wparki i wyglądałam jak Rocky Balboa po 15 rundach ciężkiego nokautu.
0: Mnie dalej bawi, mówiąc szczerze, ta historia, której skrót przed momentem w Super FM. Tak, na pewno też macie swoje wpadki związane z przygotowaniem się i ogarnięciem się do wyjścia do pracy. Na przykład dzwońcie 912455, opowiadajcie naszej automatycznej sekretarce.

Można powiedzieć, że nasze regionalne brzmienia The Police, albo gdyby tak czytać 100% po polsku, to The Police oczywiście. 3 minuty zostały do godziny 7. Dzień dobry, lato na antenie radia Super FM. Ależ to było... To był suchar. Dobrze, przed nami wiadomości oczywiście o godzinie 7, ale po 7.

0: Czarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 7:00. Wiadomości Super FM.
7: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach?
5: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
8: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
7: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
9: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
10: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
7: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
11: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
7: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
12: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
7: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
5: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
13: Super FM.

0: Rano mieliśmy opady deszczu, może gdzieniegdzie jeszcze też padać, ale mokro w Szczecinie jak na razie. Spokojnie wysuszy się. 29-30 stopni dzisiaj po południu. Naprawdę będzie dzisiaj bardzo gorąco, a więc może i dobrze, że troszeczkę popadało w nocy i rano. Padać będzie też jutro po południu i wieczorem. Może to będzie takie oczyszczenie atmosfery, oczyszczenie powietrza przed weekendem. Weekend troszeczkę chłodniej, bo jutro też będzie 30 stopni, może być trochę duszno przez to, a w weekend troszeczkę chłodniej, ale też dużo słońca, 21-22 stopnie. Myślę, że tak optymalnie, chociaż wietrznie.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Nie każdy lubi takie upały, nie każdy musi lubić takie upały, dlatego myślę, że to, co w weekend będzie się działo pogodowo w Szczecinie w sobotę i w niedzielę, znajdzie wielu, wielu fanów. 4 minuty po godzinie 7 za minut. 7 opowiem wam, co trzeba zrobić, żeby zdobyć 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach. Już przedostatni dzień rozdajemy takie bilety, takie wejściówki do aquaparku, dlatego po prostu bądźcie blisko radia, jest naprawdę bardzo duża szansa, żeby wygrać każdego dnia. No a przecież biorąc udział regularnie w porannej zabawie radia Super FM, zwiększacie swoje szanse w wielkim, wielkim finale 31 sierpnia. Ależ to wymyśliłem, powiem wam szczerze, naprawdę. 31 sierpnia, w ostatni dzień wakacji wybierzemy tego szczęśliwca, tych szczęśliwców. Może to będzie kobieta, może to będzie mężczyzna, którzy wygrają, zdobędą podwójne zaproszenie, podwójny bilet na rejs do Szwecji i to w obie strony razem z Unity Line. Także naprawdę emocje im dalej w las, tym jeszcze większe. Not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Szczecińskie miejsca na wakacje. Takie miejsca, gdzie warto robić zdjęcia, będąc w Szczecinie. I właśnie takie odgadujemy po godzinie 7, po godzinie 8 w Radiu Super FM. Na zamian rozdajemy w tym tygodniu 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Ja myślę, że to jest bardzo dobra umowa, bardzo dobry deal. No jednostronny w sumie, bo ja nie wiem, czy wy go akceptujecie, czy nie, ale sądząc po liczbie zgłoszeń i liczbie telefonów, to raczej tak. No i trzeba się z tego cieszyć, oczywiście. Jest spora szansa, żeby wygrać, zdobyć bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Wystarczy zadzwonić 912455 i odgadnąć, o jaką atrakcję Szczecina chodzi. To miejsce, czy to jeden z symboli naszego miasta, który przetrwał II wojnę światową. A jak przetrwało? Otóż w ten sposób, że to miejsce obsadzono bluszczem. I tak przetrwało wojnę. Tylko tyle powiem. Więcej nie będę mówić, że to miejsce obsadzono bluszczem i w ten sposób przetrwało II wojnę światową. 912455. O jakie miejsce chodzi? Następne wskazówki, następne podpowiedzi będą pojawiały się regularnie aż do godziny 9, a po 9 rozwiązanie porannej zabawy w Radiu Super FM. 14 minut po godzinie 7.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Pierwsze kolejki przed Estakadą Pomorską, jadące z Prawobrzeża do centrum. Utrudnień teraz jeszcze nie ma, także cieszymy się. Podobnie na węźle Kijewo, autostradzie A6 w obie strony, czy na drodze krajowej numer 31. Tak naprawdę to ulica Floriana Krygiera. Na Lewobrzeżu Szczecina jedziemy i na północy, i na zachodzie, i przy węźle Głębokiej, i na szczecińskich Gumieńcach jest bardzo dobrze, a mam nadzieję, że będzie tylko lepiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3. Na program zaprasza sponsor WAKU, stacja kontroli pojazdów, Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
2: Trwa poranna zabawa w Radiu Super FM. Za odgadnięcie szczecińskiego miejsca jest szansa, żeby zdobyć 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Mówiłem, że to miejsce, które przetrwało II wojnę światową w ten sposób, że obsadzono je bluszczem. I tak przetrwało wojnę. Dodam jeszcze, że zdobienia tego miejsca ukryto w lesie arkońskim. 9-1, 2-4, 5-5.

0: Cały czas dzwonicie 912455 i odpowiadacie na poranną zagadkę w Radiu Super FM. 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów do zdobycia jeszcze dzisiaj i jutro. Także dobrze, że dzwonicie. Wiadomości w Super FM, one bliżej godziny 7.30. W studiu pojawi się Piotr Jarząbek i opowie wam, co najciekawszego dzieje się w naszym Szczecinie, w naszej małej ojczyźnie.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni Twoje wnętrza.
16: Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
17: Piotr Jarząbek, dzień dobry. Kolejny tydzień i kolejne ostrzeżenia miasta. Apel, aby nie wchodzić na plac budowy trasy północnej. Mieszkańcy Szczecina wykorzystują ten teren jako skrót, aby szybciej przedostać się na pobliski plac zabaw. Jak czytamy w komunikacie miasta, w ostatnich dniach są przypadki dzieci i młodzieży wspinających się na składowane materiały budowlane oraz elementy konstrukcyjne. W piśmie magistratu mamy także apel. Nie czekajmy, aż kolejne ostrzeżenie będzie musiało zostać napisane po czyjejś tragedii.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
17: Letnia przerwa technologiczna, w międzyczasie bieżące naprawy i dezynfekcja. Basen Floating Areny w Szczecińskim Domu Sportu od dzisiaj jest już zamknięty. Na pływalni zostaną wykonane niezbędne naprawy, jak na przykład wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych, malowanie czy wymiana oświetlenia. Otwarcie Floating Areny planowane jest na 1 września. Od dzisiaj mieszkańcy miasta nie mogą też korzystać ze strefy odnowy biologicznej. Tutaj jednak przerwa znacznie krótsza, do 26 lipca.
1: Więcej na stronie super.fm.
17: Zostajemy w tematach sportowych. Porażka na koniec przygotowań. Piłkarze Pogoni Szczecin w ostatnim sparingu przed startem sezonu Ekstraklasy przegrali 0-1 z austriackim Sturmem Graz. Mecz został rozegrany w formule 2x45 plus 30, czyli tak jak na mundialu, gdy mamy dogrywkę. Jedyną bramkę w tym meczu w 117 minucie zdobył strzałem po ziemi gracz Sturmu Axel Kayombo. Sportowcy przygotowania do gry w Ekstraklasie kończą z bilansem 2 zwycięstw z Dynamem Berlin i Chrobrym Głogów i 3 porażek. Oprócz Sturmu, Portowców pokonało również Zagłębie Lubin i Fenerbahçe Stambuł.
3: Super FM. Sport.
18: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antonego Gordona. Bramki w końcówce zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandeza, w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez.
19: Jest algo increíble.
18: To niesamowite, absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo. Przy obu golach asystował nie kto inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Osasunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i raz jeszcze do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu Szymona Jakubiszaka.
20: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś drugiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz, także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
18: Polscy siatkarze zajmują drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Japończykom. Następny mecz nasza kadra rozegra w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia.
21: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Super FM. Pogoda.
0: Parasolki przydały się rano w Szczecinie, bo padało. Teraz z tego, co widzę, to już nie pada. A opady deszczu jeszcze pojawią się jutro po południu i w nocy, z piątku na sobotę. W sobotę ma nie padać, w niedzielę także, ale będzie chłodniej. 20-21 stopni, wiatr umiarkowany i silny. A dzisiaj 30 po południu. Dzisiaj 30 stopni, dzisiaj będzie naprawdę upalnie.
21: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
22: Lato. Dzień dobry, lato. Super FM.
0: Za 26 minut będzie godzina 8. Dzień dobry.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Zwierzyniecka, Niedźwiedzia. Tutaj w tych okolicach mieliśmy kolizję Zwierzynieckiej, skrzyżowanie Niedźwiedziej, czyli okolice węzła Kijewo. Mogą powstawać pojedyncze utrudnienia teraz, zarówno w stronę centrum, jak i w kierunku wyjazdu z miasta. Kierowcy zwalniają też przed Estakadą Pomorską, jadąc ulicą Gdańską do centrum Szczecina. W drodze do centrum niedługie kolejki na trasie zamkowej, podobnie na moście Długim na ulicy Wyszyńskiego. No i te obrzeża Szczecina wyglądają naprawdę dobrze o tej porze. Nawet północ, nawet ulica Bogumińska, nawet Warcisława, nawet Wszystkich Świętych. Także poza tym węzłem Kijewo i oczywiście Estakadą Pomorską powinno być naprawdę dobrze.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: To rzecz jasna, jedyny niepowtarzalny Harry Styles w Radiu Super FM. 11 minut nam zostało do godziny 8. Cześć, dzień dobry. Lody z automatów i z bakteriami, jak się okazuje. Jest lepiej niż rok temu, ale i tak pracownicy powiatowych inspekcji sanitarnych zakwestionowali 10 z 50 próbek lodów z automatów. Miały one podwyższony poziom bakterii, które są wskaźnikiem niewłaściwej higieny procesu produkcji. Od 20 czerwca do 6 lipca właśnie sanepid przeprowadził 317 kontroli. Ależ oni tam pracują jak mróweczki, prawda? Na terenie naszego regionu. I efekt? 31 mandatów na łączną kwotę 9150 zł. Pieniążki, no oczywiście, powędrowały do sanepidu. No i jak się okazuje, nie wszędzie jest dobrze. Także 1 na 5 punktów miały, 10 z 50 punktów, o może tak, miały problemy z higieną. Także warto zwracać uwagę, gdzie kupujecie lody. Ja to najbardziej chciałbym tak te lody testować wszystkie. Mówiąc szczerze, to chyba moja wymarzona praca by była.
1: No, wiecie, czuję się tutaj jak misiu, którego właśnie zaproszono do pasieki.
0: Teraz muzycznie się poczuję jak misiu, którego zaproszono do pasieki, bo Queen i Radio Gaga w Radiu Super FM. 9 minut nam zostało do godziny 8. Teraz to już tylko piękne brzmienia, dźwięki i głos Freddiego Mercury'ego.

0: Queen w mały piątek, czyli w czwartek w Super FM. Za 3,5 minuty na zegarach pojawi się godzina 8, czyli za 3,5 minuty na antenie radia Super FM pojawią się najważniejsze, najświeższe wiadomości. Będą informacje pogodowe po godzinie 8. Następna wskazówka w porannej zabawie radia Super FM, bo odpowiadacie, ale z tego co przynajmniej na razie sprawdzałem, te odpowiedzi są niepoprawne, a więc będą potrzebne następne wskazówki i one się pojawią właśnie po godzinie 8. O czym jeszcze będziemy mówić w radiu Super FM? No naprawdę, będzie piłka nożna, no bo przecież dzieje się na mundialu za oceanem już za chwilę te finałowe, ostatnie rozstrzygnięcia. Naprawdę warto być razem z nami. Nie odchodźcie daleko. To radio Super FM w Szczecinie.
1: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
2: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
3: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
4: Reklama.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!

0: Agen Colaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: I po reklamie.
5: Jest ósma. Wiadomości Super FM.
6: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
7: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie. A mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
6: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód, system umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
6: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu – orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
9: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
6: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
10: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
4: Super FM. Pogoda.
11: 4 dzieci naraz, 4, moi drodzy. Ależ to jest przecież. Szczęścia oczywiście, poczwórne szczęście w domu. 19 stopni aktualnie, 29, no nawet 30. Dzisiaj to, co miało padać, to już spadło, jeżeli chodzi o deszcz. Teraz już tylko słońce i bardzo ciepło. Oczywiście na dzisiaj, jutro po południu też będzie padać i w nocy z piątku na sobotę również.
10: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin.

0: Wejście od 5 lipca.
1: Lato. Dzień dobry, lato. Lato.
2: W najbliższy weekend będzie nieco chłodniej niż w tygodniu, bo na przykład dzisiaj 30 stopni, a w sobotę 21. W niedzielę bardzo podobnie, ale też ma być słonecznie, w miarę przyjemnie, tak spacerowo. 4 minuty po godzinie 8, a poranna zabawa Radia Super FM już za chwilę. Gry, konkursy, zabawy. Do zdobycia 4 bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach, ale nie tylko, również muzyka. Ta taka energiczna, ta skoczna, również ta nieco bardziej stonowana, ale najpierw Kungs i Galaxy. No i trudno tutaj nie ukryć, trudno ukrywać, to piosenka bardzo energiczna. Zresztą przekonajcie się sami.

0: program zaprasza sponsor. Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Muszę przyznać, że troszeczkę zwiodłem was tą pierwszą wskazówką po godzinie 7. No bo o co chodzi w porannej zabawie Radia Super FM w te wakacje, że odgadujecie szczecińskie atrakcje, takie ikoniczne miejsca naszego miasta, a w zamian dostajecie, macie szansę wygrać bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. To w tym tygodniu, ale będziemy bawić się do końca wakacji. No i powiedziałem, że dzisiejszą prawidłową odpowiedzią jest miejsce, które przetrwało II wojnę światową w ten sposób, że obsadzono je bluszczem. I tak właśnie przetrwało wojnę. No ale sporo było tych miejsc w Szczecinie. W każdym razie wiem, że przyda się druga wskazówka. To powiem może tak, że kiedyś mieściła się tam galeria sztuki. W 2000 roku, czy od 2000 roku, Brama Jazz Cafe. No a od 2017 roku już coś innego, ale tego nie będę mówić, bo to już będzie zbyt oczywiste, żeby podać odpowiedź. 9-1-2-4-5-5. O jakie miejsce chodzi? Za prawidłowe odpowiedzi jest szansa, żeby wygrać 4 bilety do Aqua Resort do Międzyzdrojów. Będziecie mogli pojechać do Aquaparku razem ze swoją rodziną. 13 minut po godzinie 8. Czekam na odpowiedzi, te prawidłowe rozwiązanie naszej zagadki. Dokładnie za godzinę.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 21 minut po godzinie 8. My oczywiście mówimy o tej bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina i trudno nie wspominać, nie mówić o Prawobrzeżu, chociaż naprawdę przyzwoicie w tej przeprawie ulicą Gdańską w kierunku centrum Szczecina na Estakadzie Pomorskiej dzisiaj ruch jak na lekarstwo, ale kolejki na przykład w drodze na do węzła Kijewo z centrum, bo mieliśmy kolizję, o której już mówiłem. Chodzi o skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niedźwiedzią. Tutaj kolizja, która generuje utrudnienia, czyli mogą być problemy kilkuminutowe z wyjazdem ze Szczecina w stronę węzła Kijewo. W centrum miasta jest naprawdę przyzwoicie o tej porze. Paradoksalnie, prawda? Powinniśmy mówić odwrotnie, że w centrum gigakorki, a na rubieżach miasta jest luzik, a dzisiaj w Szczecinie odwrotnie. To jeżeli chodzi o węzeł Kijewo, bo absolutnie to wyjątek potwierdzający regułę, że mamy spokojny poranek na ulicach miasta.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Ale Farben i Body Talk w Super FM, 25 minut po godzinie 8. Przed nami co? Przed nami wiadomości w radiu Super FM. Czyli kto? Czyli Piotr Jarząbek oczywiście, który opowie wam o tych najważniejszych doniesieniach ze Szczecina, ze stolicy Pomorza Zachodniego, z naszego kochanego miasta. Będą informacje sportowe, prognoza pogody także, a tam sporo niespodzianek. Co więcej, to właśnie oglądam powtórkę, retransmisję meczu Anglia-Argentyna i Enzo Fernandez wyrównał na 1-1, a to, co się później wydarzyło, to usłyszycie o tym za chwilę w wiadomościach, bo to absolutne kino.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku, tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustowo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustowo 51, www.kaflando.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Kurs na Twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
12: Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy Chill Out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy, poczuj, że nic nie musisz.
13: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
14: Co kupiłaś?
13: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
14: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
13: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
15: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
16: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
17: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
3: Przy mikrofonie Piotr Jarząbek. Co piąta próbka lodów z podwyższonym poziomem bakterii, oprócz tego 31 mandatów. Państwowa Inspekcja Sanitarna podsumowuje ostatnie działania na terenie województwa zachodniopomorskiego. Od 20 czerwca do 6 lipca pracownicy sanepidu przeprowadzili w regionie 317 kontroli, 31 z nich kończyło się mandatem. Najczęstszą nieprawidłowością był niehigieniczny stan pomieszczeń i sprzętów. Pracownicy sanepidu pobrali również 50 próbek lodów, aż 10 z nich zakwestionowano z powodu podwyższonego poziomu bakterii, które są wskaźnikiem niewłaściwej higieny procesu produkcji.
21: To są wiadomości w Radiu Super FM.
3: Rekordy za rekordami. Szczecińskie uczelnie chwalą się wynikami rekrutacji na zbliżający się rok akademicki. Liderem pod względem liczby zgłoszeń jest Pomorski Uniwersytet Medyczny. W systemie zarejestrowało się ponad 16 tysięcy kandydatów. Najczęściej wybieranymi kierunkami były tam lekarski i lekarsko-dentystyczny. Ponad 10 tysięcy chętnych w swojej rekrutacji zebrał Uniwersytet Szczeciński. Tutaj najbardziej oblegane są psychologia, prawo i filologia angielska. Rekordem w rekrutacji pochwaliła się również Politechnika Morska. Tutaj ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń. Na tej uczelni najwięcej kandydatów jest zainteresowanych studiowaniem nawigacji. Oprócz tego często wybierano logistykę oraz automatykę i robotykę.
21: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
3: Amerykanin z dużym doświadczeniem w Europie, Zahir Porter, został nowym zawodnikiem koszykarskich King Wilków Morskich Szczecin. Porter ma za sobą grę na uniwersytetach w Ogden, Kansas oraz Nowym Jorku. Potem wybrał się do Europy. Na starym kontynencie reprezentował barwy klubów z Albanii, Słowacji, Portugalii i Łotwy. Końcówkę ostatniego sezonu spędził natomiast we Włoszech. Amerykanin ma 26 lat i mierzy 198 cm wzrostu. Zazwyczaj gra na pozycji niskiego skrzydłowego. Wilki już z Porterem i Mateuszem Kostrzewskim w składzie dziś mają poznać rywali w europejskich rozgrywkach FIBA Europe Cup. Losowanie fazy grupowej zaplanowano na godzinę 12 w niemieckim Monachium.
22: Super FM Sport.
23: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Wielka radość w Argentynie i smutek na Wyspach towarzyszyły piłkarskim kibicom. Wszystko to po drugim półfinale mundialu, w którym to Argentyna wyszarpała zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane. Tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na polskich boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego meczu, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha chce zacząć sezon efektownie.
24: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
23: Trener Górnika Michał Gaszparik także jest zdania, że puchar to puchar i zawsze dobrze wygląda.
25: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętali, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
23: A mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu.
26: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
22: Super FM. Pogoda.
0: Rano, bardzo wcześnie rano, padało, ale tym się nie przejmujcie, bo jeżeli wstajecie o normalnych porach, to dla was od rana było sucho. Ja mówię typu o godzinie 5 po 5, dlatego może być miejscami mokro, ale w ciągu dnia już będzie sucho. Tylko słońce, 29-30 stopni i właśnie słońce. Jutro po południu będzie padać, ale jutro także 30 stopni do pewnego momentu.
26: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
27: Lato. Dzień dobry, lato. Lato. Super FM.
0: 25 minut zostało do godziny 9 i będziemy mówić o Polakach na Mistrzostwach Świata.
3: Piotr Jarząbek.
0: Bartek Czetowicz. Jak się czujesz? Dobrze?
3: Dobrze, w porządku.
0: To zaraz będzie jeszcze lepiej.

0: 8.38 w Radiu Super FM. Wspominamy występy Polaków na Mistrzostwach Świata i muszę wam zdradzić odrobinę tej radiowej kuchni. Piotr Jarząbek kilka minut temu powiedział mi: wiesz co, ja to bym chciał jeszcze raz usłyszeć na antenie Marka Torzewskiego.
1: Skoro, tak było, to prawda.
0: Skoro mówimy o Mistrzostwach Świata, skoro mówimy o Polakach, no to trudno nie mówić o Marku Torzewskim, który przecież wykonywał piosenkę Do Boju Polsko, ale do tego, do Boju dojdziemy, Polsko dojdziemy, jeszcze dojdziemy. Tak. Mistrzostwa Świata 2002, no i tam sporo wątków, o tych sportowych już mówiliśmy, ale były też wątki takie okołosportowe, nazwę to tak dyplomatycznie.
1: Dobrze, że powiedziałeś, że trzeba zdradzić trochę radiowej kuchni, bo to też trochę nawiązuje do tego, o czym będziemy mówić, no bo jest taki jeden nagłówek, który wszedł do takiego pocztu najsłynniejszych nagłówków po występach Polaków na Mistrzostwach Świata, czyli piłkarze do zupy. Po dwóch meczach mundialu taki nagłówek ukazał się właśnie w polskiej prasie. A to było związane z tym, że była wcześniej akcja promocyjna i piłkarze polskiej reprezentacji wystąpili na saszetkach z zupkami instant.
0: Tak, tak, tak. Zupki instant z piłkarzami. Proszę cię, przeczytaj kilka tych tytułowych zupek, tych frontów zupek.
1: No, tutaj muszę przyznać, że jest naprawdę duży wybór, no bo mamy na przykład krem skóry z Michałem Żewokowem na okładce. Oprócz tego, no chociażby cebulowa. Tutaj Tomasz Rząsa i Tomasz Wałdoch.
0: Nie wiem, czy ja mu chciałbyś na zupce cebulowej.
1: Krem z pieczarek z Jackiem Krzynówkiem.
0: O.
1: Czy na przykład barszcz biały i Jerzy Dudek i Tomasz Hajto reklamowali. No to ja bym się skusił.
0: Na taki barszcz biały?
1: Na taki barszcz biały z Tomkiem Hajto? Czemu nie?
0: Tak, barszczyk z Tomkiem Hajto. Dobrze, no i Marek Torzewski oczywiście. Klimat 2002 roku, jak żeby inaczej.

0: Jestem tutaj od tego, żeby spełniać twoje marzenia.
1: Dziękuję.
0: Marzyłeś, żeby Marka Torzewskiego usłyszeć jeszcze raz podczas tych mistrzostw świata. No i oczywiście Marek Torzewski, Do przodu Polsko. Ależ to jest dobra piosenka. W sensie to jest taka zagrzewająca do walki piosenka. Jak ja bym taką usłyszał w tunelu przed wyjściem na murawę, to pomyślałbym sobie... Kurczę, musimy ogolić do zera, musimy ich tam po prostu na boisku, to prawda, Marek Torzewski, no i Mistrzostwa Świata, ależ to był turniej, oczywiście odpadliśmy po fazie grupowej, dalej już nie graliśmy w ostatnim meczu, tym o honor wygraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi 3-1, paradoksalnie to Polska i Portugalia odpadły w fazie grupowej, Korea Południowa, gospodarze i Amerykanie grali dalej. Czy coś jeszcze w kontekście tych mistrzostw, Piotr?
1: Myślę, że wyczerpaliśmy ten temat. Po prostu. Mistrzostwa do zupy.
0: Cebulowa.
1: I krem z pieczarek.
0: Gdyby utwór Chumbawamba miał być zupą, to jaką?
1: Pomidorową, moją ulubioną.

0: sklepów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: My oczywiście mówimy na bieżąco o tym, co dzieje się na ulicach Szczecina. Ostatnia pomoc drogowa w czwartkowy poranek. Informacje dla kierowców, ale jeżeli będzie trzeba, to będziemy wracać do tej bieżącej sytuacji na ulicach Szczecina. Kolejki takie kilkusetmetrowe na ulicy Zwierzynieckiej w kierunku skrzyżowaniu z Niedźwiedzią, w kierunku węzła Kijewo. Tam jeszcze około godziny 8 mieliśmy kolizję. Kilkaset metrów długości mają też utrudnienia przed Estakadą Pomorską. Tutaj akurat Gdańska w stronę Lewobrzeża, w kierunku centrum Szczecina. Poza tym powinno być przyzwoicie w samym centrum naszego miasta, ale też na bezpośrednich obrzeżach Bogumińska, Wilczas Czanieckiej, Wszystkich Świętych, Majdańskiego. Tam utrudnień nie ma.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
2: Cyndi Lauper i Girls Just Wanna Have Fun, a my będziemy mówić o boys, o chłopcach, którzy...
3: Boys też wanna have fun.
2: Tak, dali wczoraj meczycho, prawda, Piotr?
3: Dali czadu, to prawda.
2: Argentyna... No zaraz powiemy o tym, ale Argentyna jest niesamowita.

0: Wnioski po wczorajszym meczu Mistrzostw Świata półfinałowym Argentyna-Anglia mogą być tylko jedne i cytat może być tylko jeden. Mundial 4 lata temu i mundial teraz, wnioski są te same. Musiałem, Piotr.
1: To jest absolutny klasyk.
0: Musiałem, ale nie, musiałem, dlatego że po prostu to, co się wydarzyło wczoraj w tym meczu Argentyna-Anglia, myślę, że przejdzie do historii. Bardzo wyrównany mecz, mecz walki. Gordon zdobywa bramkę w 55 minucie, no a potem... Niesamowite rzeczy działy się na boisku. Wiesz od tej 55 minuty, jakie posiadanie piłki miała Argentyna do końca meczu?
1: Jakbym miał strzelać, no to tak bym powiedział, nie wiem, 75-25.
0: 88%.
1: Takiego. Nawet lepiej.
0: Anglia miała 12% posiadania piłki po tym, jak zdobyła bramkę. Argentyńczycy, no myślę, że ta druga połowa to jest definicja tego, jak powinno się szarpać, grać w meczu reprezentacji, bo umiejętnościami czy dyspozycją dnia obie reprezentacje były na podobnym poziomie, ale to, co Argentyńczycy zrobili w drugiej połowie, to przejdzie do historii. I ja nie jestem jakimś fanem wielkim reprezentacji Argentyny, ale obiektywnie trzeba przyznać, że to, co zobaczyliśmy w drugiej połowie, to była piłka galaktyczna wręcz.
1: Tak, no Argentyńczykom na tym turnieju w fazie pucharowej szczególnie charakteru odmówić po prostu nie można. Poprawnie, jeśli się nie mylę, ale chyba w każdym meczu tej fazy pucharowej oni odrabiali chociaż jedną bramkę straty. No to jest coś, co jest po prostu no, niesamowite. Trzeba za każdym razem pokazać ten charakter w końcówce. No i właśnie, to jest też ciekawe, że oni za każdym razem to robią w końcówkach. Czy to właśnie w tym meczu z Anglią. No tutaj to tak naprawdę ostatnie, nie wiem, 10-15 minut było, gdzie te bramki faktycznie padły. Okej, cisnęli już przez to ostatnie pół godziny, ale finalnie do bramki Jordana Pickforda trafili dopiero dwa razy w tych ostatnich tam 10 czy 15 minutach.
0: I przyznać trzeba, nawet chyba prowadziliśmy taką dyskusję na antenie o najlepszym piłkarzu wszechczasów i wówczas mówiłem, że jeżeli Argentyna zdobędzie jakimś cudem to Mistrzostwo Świata po raz kolejny, to Leo Messi mógłby być takim najlepszym piłkarzem wszechczasów. No myślę, że chyba niezależnie od tego, czy Argentyna to Mistrzostwo Świata zdobędzie, czy nie, to Leo Messi tym numerem jeden będzie. No bo najpierw w pierwszej dekadzie swojej kariery wygrał wszystko, co można w klubie, no a w tych ostatnich latach dominuje rozgrywki reprezentacyjne. Wczoraj dwie asysty.
1: No i też właśnie trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że on tam gdzieś wchodzi z ławki i coś tam na końcówkę dopiero, tylko faktycznie gra pierwsze skrzypce w tej reprezentacji. Wczoraj, tak jak powiedziałeś, dwie asysty potrafił wziąć na siebie. Tak i trochę miałem w pewnym momencie takie, przypomniało mi się ten rajd Maradony z Meksyku z 86, bo tam też była taka akcja, że Leo Messi tam wziął przedryblowo chyba 4 czy 5 Anglików, no ale finalnie wtedy został zatrzymany faulem. No tak, dwie asysty to jest coś, czego Leo Messiemu możemy pozazdrościć, żeby w jego wieku być w takiej kondycji.
0: Ostatnie dni Mistrzostw Świata, piłkarski weekend, w sobotę o godzinie 23:00 Francja-Anglia, czyli mecz o trzecie miejsce, w niedzielę o godzinie 18:00, o godzinie 21:00, tak. Finał Mistrzostw Świata o 18:00, to się studio telewizyjne rozpoczyna, a o 21:00 jest ten finał. Kto będzie trzecią drużyną globu? Piotr
1: Jarząbek. No to jest taki mecz na pocieszenie po prostu. Już obie drużyny, wydaje mi się, że walczyły o coś więcej, szczególnie po tym, jak weszły do półfinałów. Stawiam na Anglię. Francja, wydaje mi się, że jest bardziej trochę podłamana.
0: Dobrze, a finał Hiszpania-Argentyna?
1: Hiszpania, oby Hiszpania.
0: Dobrze, to typy Piotra Jarząbka, ja mam zupełnie odwrotne. To
1: tak?
0: To znaczy mecz o trzecie miejsce Francja, a Mistrzostwo Świata Argentyna. Będziemy to śledzić, oczywiście jeszcze sobota, niedziela nam zostały na Mistrzostwach Świata. Jeszcze jutro w Radiu Super FM też będziemy wspominać Polaków na mundialach, będziemy zapowiadać te sobotnie i niedzielne mecze, no a potem au revoir, adieu, a z francuskiego tylko mi przykład. Przychodzą.
1: To prawda.
0: Auf Wiedersehen, bo będzie też piękna piłka nożna, bo wraca przecież PKO Bank Polski Ekstraklasa.

0: Przedostatni dzień. Mówimy o Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, bo przecież w sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę wielki finał. Będziesz tęsknić za mundialem, Piotrek?
1: Tak, tak. Szczerze, ja bardzo lubię, zawsze bardzo lubiłem i dalej bardzo lubię piłkę reprezentacyjną. Zawsze mnie to bardzo jarało, ale mam nadzieję, że Ekstraklasa też w tym sezonie dowiezie.
0: Nie no, spokojnie. No już słuchajcie, no piłka, no mundial mundialem, wiadomo. To też akurat zdarzyło mi się zażartować na kanale Meczyki, kiedy ostatnio byłem gościem, że mundial mundialem, ale my chcemy naszą PKO Bank Polski Ekstraklasę. Ja już się nie mogę doczekać wręcz meczów,
1: no
0: Pogoni.
1: Nie cały tydzień tylko został do tego
0: ja wiem,
1: meczu.
0: Ale ja już się nie mogę doczekać. Ja już chcę to zobaczyć po prostu. Chcę ten mecz w niedzielę do Rosołu po prostu obejrzeć. Pogoń Szczecin, Wieczysta Kraków. Chcę tych meczów po prostu. Ja chcę to widzieć już na żywo. I w telewizji też zresztą. I gdzie tylko się da. O Pogoni Szczecin to my jeszcze zdążymy, prawda?
1: Oczywiście.
0: Piotr? Tak, tak, tak. Do Pogoni Szczecin to jeszcze troszeczkę. Jeszcze dzisiaj i jutro o mundialu. Serwisy mundialowe dzisiaj w jakich godzinach?
1: 11.30 i 16.30. Powiemy trochę o tym mundialu, ale też o nadchodzącym finale.
0: Dobrze. Za 2 minuty godzina 9, a więc serwis informacyjny, wiadomości, Super FM.
2: Wakacje w mieście
3: tylko z radiem Super FM.
4: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
5: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
6: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
7: Sponsorem programu jest

0: W promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną, kolegium medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: I po reklamie.
4: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
5: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
6: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
5: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
7: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
8: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
5: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiSu. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
9: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
5: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
10: Kuta, siki, kwas chlebowy, placuszki, puri!
11: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
12: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej, w finałach będą dłuższe walki.
5: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.
13: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu. Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
3: Super FM. Pogoda.
14: Już prawie 20 stopni, 19,5 stopnia pokazują termometry, stacje meteo w centrum Szczecina przy placu Rodła. 19,5 stopnia, już za chwilę dwójka pojawi się z przodu, a po południu to może nawet i trójka, bo 30 maksymalnie w Szczecinie w czwartek, dzisiaj jest czwartek, przypominam, jutro także 30, do pewnego momentu, około godziny 15, ma po pierwsze zerwać stawać się wietrzysko, a po drugie ma padać i to intensywnie padać w piątek po południu.

0: ale w sobotę już będzie spokojniej. Chłodniej co prawda, bo maksymalnie 21, ale bez opadów.
1: Pięknych widoków na wakacje życzy sponsor programu Optyk Kasia Kordus. Okulary szyte na miarę. Pocztowa 39 Szczecin. Wejście od 5 lipca.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
2: Super FM.
0: Cytując klasyka, każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może. W radiu Super FM 4 bilety do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Tak, tak, do tych Międzyzdrojów, które są nad morzem, bo Szczecin nad morzem nie jest. Także można pojechać nad morze do Aqua Resort, do Międzyzdrojów. Właśnie, razem z radiem Super FM. Tylko trzeba brać udział w porannej zabawie po 7 i po 8, a wyniki po 9. Wiecie co? Po 9 to już teraz. Czyli za 5-8 minut dokładnie. Prawie 9 minut. Rozwiązanie porannej zabawy radia Super FM w czwartek.
2: Lato. Dzień dobry, lato.
3: Lato.
2: Super FM.
0: Teraz zrobi się bardzo nastrojowo. 6 minut po godzinie 9.

0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
1: Posłuchaj i odgadnij. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku tylko w Radiu Super FM.
2: Mogła być tylko jedna prawidłowa odpowiedź. W czwartek rano mówiłem, że to miejsce, które przetrwało II wojnę światową, dlatego że zostało pokryte bluszczem, ukryte pod bluszczem. Takich miejsc akurat w Szczecinie było bardzo dużo, no ale nie we wszystkich jest pijalnia czekolady Wedla. 9-1-2-4-5-5. Jaka jest poprawna odpowiedź?
3: Dzień dobry. Dzisiejszą zagadką jest Brama Królewska. Pozdrawiam serdecznie, Katarzyna ze Szczecina.
2: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że to Brama Królewska. Gratulacje. Jeszcze jutro bilety do Aqua Resort w Międzyzdrojach będą do zdobycia jutro, czyli w piątek. Bądźcie z nami po 7, po 8, po 9.
1: Posłuchaj i odgadnij.
0: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.

0: Miasto Szczecin dostało dofinansowanie na budowę wiaduktu przy ulicy Pomorskiej. Czy to koniec zmory mieszkańców Dąbia, którzy czekają przed przejazdem kolejowym bardzo często, regularnie? Więcej o tym Piotr Jarząbek powie już za chwilę w wiadomościach Radia Super FM o godzinie 9:30.
1: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży starego kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez kościół fragmentem legendarnej księgi grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11:00. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
2: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zaprasza Renault Polmotor, Szczecin, Struga 71, www.polmotor.renault.pl.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Car LTD, upoważniony przedstawiciel Abbott BV, reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
11: Piotr Jarząbek, zapraszam. Na początek krótka informacja. Pożar domku jednorodzinnego w Szczecinie na skrzyżowaniu ulic Pyrzyckiej i Nauczycielskiej w Płoni. Na miejscu pracują już służby. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych.
12: Więcej na stronie super.fm.
11: Często korkujące się miejsce i wiadukt kolejowy. Miasto Szczecin otrzymało dofinansowanie na budowę przejazdu nad torami na ulicy Pomorskiej w Dąbiu. Mowa o kwocie 12 milionów złotych dofinansowania. Łącznie ta inwestycja ma kosztować prawie 45 milionów. Nad torami kolejowymi planowany jest wiadukt o długości 157 metrów. Trzeba będzie też zbudować most nad rzeką Płonią. Na liście projektów z dofinansowaniem znalazł się również wiadukt na ulicy Jagiellońskiej. Ta inwestycja ma kosztować 30 milionów złotych, ale na razie nie wiadomo, jaką kwotę Szczecin otrzyma na jego budowę od ministerstwa.
12: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
11: Pochodząca ze Słowacji Lenka Mazuchowa i Meksykanka Jasminka Stanon to dwie kolejne zawodniczki, które wzmocnią skład kobiecej Pogoni Szczecin. Duma Pomorza przygotowuje się do nowego sezonu piłkarskiej Ekstraligi Kobiet. W zespole została również Alicja Dyguś. Mazuchowa ma 21 lat. W swojej karierze grała już poza granicami swojego kraju, m.in. w austriackim Szturmie Graz czy portugalskim FC Porto. Lewoskrzydłowa regularnie otrzymuje także powołania do seniorskiej reprezentacji Słowacji. Castanon gra natomiast w środku pola na arenie międzynarodowej, reprezentuje Meksyk, choć urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Właśnie w tych dwóch krajach 27-letnia zawodniczka grała przez większość swojej kariery. Ostatnie lata spędziła natomiast w greckim Asteras Tripolis. Zarówno ona, jak i Lenka Mazuchowa podpisały z Pogonią Szczecin dwuletnie kontrakty. Alicja Dyguś natomiast żegnała się już z Pogonią przez swoje media społecznościowe, ale ostatecznie podpisała z Dumą Pomorza nowy, dwuletni kontrakt. Zawodniczka w Szczecinie gra od 2022 roku, występuje głównie w bloku obrony.
10: Super FM. Sport.
13: Błażej Kulesza zapraszam na informacje sportowe. On zaliczył dwie asysty, jego koledzy zdobyli dwie bramki. Leo Messi i spółka są na najlepszej drodze do obrony tytułu Mistrzów Świata. Argentyna po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie. Oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na Mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalem czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez. Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią, to w niedzielę, dzień wcześniej. Anglicy zagrają o brąz z Francją. Japonia, pokonując w Osace Włochy 3-2, wygrała 9 mecz i jako jedyna pozostaje bez porażki w Lidze Narodów Siatkarzy. Polska na inaugurację turnieju w Chicago wygrała z Bułgarią 3-0 i aktualnie jest trzecia w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walka o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa, a w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów, ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, pierwsze z nich już jutro, dziś po południu, ceremonia startu. Liderem cyklu mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.
14: Na program Wakacji w Mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
16: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
17: Magia języka migowego albo baśniowy teatrzyk z grami ruchowymi. Sprawdzamy, jak kreatywnie i z pomysłem spędzić czwartkowe popołudnie z dziećmi w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Punktualnie o godzinie 13 ProMedia zaprasza na wyjątkowe warsztaty z podstaw języka migowego pod hasłem Małe rączki, wielkie słowa. To świetna okazja dla młodych odkrywców, by przekonać się, że rozmawiać można nie tylko głosem, ale też dłońmi, mimiką i całym ciałem. Podczas zajęć dzieci od 9 roku życia poznają podstawowe zwroty grzecznościowe, alfabet oraz mnóstwo ciekawostek ze świata osób niesłyszących. Wstęp na warsztaty jest całkowicie bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego wciąż obowiązują zapisy. Można to zrobić osobiście, telefonicznie lub mailowo, kontaktując się z biblioteką numer 54. Dokładnie o tej samej porze filia numer 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przygotowała propozycję dla młodszych miłośników opowieści. Przy dźwiękach instrumentów muzycznych dzieci przeniosą się w świat baśni, stworzą inspirowane nią rysunki, a na koniec wezmą udział w grach ruchowych. Najmłodsze maluchy do 5 roku życia organizatorzy zapraszają razem z opiekunami, natomiast starsze dzieci mogą bawić się samodzielnie. Udział w wydarzeniu jest darmowy, ale tutaj również warto pamiętać o wcześniejszych zapisach, kontaktując się z biblioteką. Dobrego czwartku, a kolejne wakacyjne informacje już o 12.30.
16: Wakacje w Mieście z radiem Super FM.
14: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
15: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
18: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrofit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
20: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Za oknami pochmurnie, a nad ranem nawet padał deszcz. Piasek na kąpieliskach wokół Szczecina może być wilgotny, ale ta wilgoć szybko wyparuje, bo dzisiaj maksymalnie do 28 stopni, a po 11 nieco więcej słońca. Jeśli wybieracie się nad wodę, to wszędzie spotkacie na wieżach ratowników białe flagi. Nieco gorzej jest z temperaturą wody. Najchłodniejsza w Lubczynie i Trzebieży. Tam po 19, 20 odczujecie na kąpieliskach Dziewoklicz, Zieleniewo nad jeziorem Miedwie czy na Głębokim. Najcieplejsza woda jest w Nowym Warpnie, w Stepnicy i na kąpielisku Dąbie, tam po 22. Nad Bałtykiem wczoraj powiewały białe flagi, tak było m.in. w Międzyzdrojach czy Świnoujściu. Dzisiaj będzie podobnie. Nad morzem dużo słońca i do 22 stopni, a temperatura Bałtyku to 19 kresek. Korzystajmy z tej aury, bo już nie jutro zaczną się przelotne opady deszczu, a temperatura powietrza według prognoz w przedziale od 18 do 20. No szału nie będzie, ale niech każdy chłopak, dziewczyna, matka, babka pamięta, że najlepiej
21: odpoczywasz z radiem Super FM.
20: I tego się trzymajmy niezależnie od pogody.
22: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM. Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
19: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.
22: Lato. Dzień dobry, lato.

Możliwość na to, żeby zdobyć zaproszenie na wakacyjne miasto kobiet. Moje drogie, bo to do pań skierowana prośba, apel, dzwońcie 91 245 5. Opowiadajcie o swoich makijażowych wpadkach. Mogą być też fryzjerskie wpadki, jak coś. Najlepsze historie, za najlepsze historie rozdajemy zaproszenie na metamorfozę na wakacyjne miasto kobiet. To takie wydarzenie dla pań, które odbędzie się jutro, pojutrze i w niedzielę. I tam ekspertki od makijażu oraz od fryzur zrobią was na bóstwo. Wystarczy zadzwonić i opowiedzieć swoją historię naszej automatycznej sekretarce. 91 24 55.

0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Byliśmy razem od godziny 6 i tak już zbliża się 10. To audycja Dzień Dobry Lato na antenie radia Super FM. Słyszymy się jeszcze jutro, czyli w piątek. Dzisiaj Wigilia Piątku, czyli czwartek. Bartek Czetowicz. Miłego, cudownego dnia.
1: Reklama.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.

0: Palubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
1: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
0: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawa oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
2: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
0: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
3: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb, wyrastający na drzewie, jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
0: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM. Tym razem melduje się na ulicy Wąskiej. Niedawno byliśmy w tym miejscu na takim spacerze prasowym. Dziennikarze obejrzeli wszystkie zakątki nowego SDS-u, ale teraz skupiamy się na tej części, która cały czas działała, czyli oczywiście Floating Arena. 50-metrowy basen, jak co roku, od czwartku 16 lipca, czyli od dzisiaj, pozostanie zamknięty w związku z przerwą technologiczną. Na pływalni zostaną wykonane wszelkie niezbędne naprawy i drobne prace konserwatorskie, jak na przykład wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych, malowanie czy wymiana oświetlenia. Po ich zakończeniu basen zostanie dokładnie wyczyszczony i zdezynfekowany, a następnie ponownie napełniony wodą. Otwarcie basenu jest planowane na koniec wakacji, czyli 1 września. To nie jest jednak jedyne utrudnienie planowane w kompleksie Floating Areny, bo zamknięta będzie również strefa odnowy biologicznej, a więc mieszkańcy Szczecina nie będą mogli skorzystać chociażby z zabiegów fizjoterapeutów. Tutaj jednak przerwa w funkcjonowaniu będzie znacznie krótsza, podobnie jak basen. Rozpocznie się ona w czwartek 16 lipca, ale strefa odnowy biologicznej wróci do funkcjonowania już 27 lipca, czyli w poniedziałek za tydzień.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chillout. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
4: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Można poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
1: Super FM zaprasza.
14: To są propozycje dla miłośników kina i muzyki. Barbara Gądek o szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Miłośników muzyki klasycznej Villa Lenza zaprasza na kolejny salon chopinowski. O 18.00 recital fortepianowy da Mateusz Dubiel, jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia i uczestnik 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Laureat krajowych i międzynarodowych konkursów zaprezentuje utwory Fryderyka Chopina. To okazja, by usłyszeć artystę, którego krytycy zaliczają do grona pianistów mających szansę odegrać ważną rolę podczas tegorocznego konkursu chopinowskiego. Początek recitalu o 18.00. Kino na Leżakach gości dziś w Wielgowie. O 21.30 w Mini Bike Parku zobaczyć można film Ósma Mila. To dramat muzyczny z Eminemem w roli głównej. Film czerpie wiele z jego życiowych doświadczeń dorastania w Detroit, trudnego dzieciństwa i drogi do sukcesu w świecie hip-hopu. Dodam tylko, że film zdobył ogromną popularność, a utwór Lose Yourself, napisany specjalnie do filmu, otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. To był pierwszy w historii Oscar przyznany utworowi hip-hopowemu. Natomiast w Centrum Dialogu Przełomy w tym miesiącu organizowane są pokazy filmów szczecińskich twórców. Zobaczyć można Imperium Sztouerów w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej, Kaskadę w reżyserii Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych i film Johannes Quistorp w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM na lato.

0: program sponsoruje Sient Forest Resort Międzyzdroje. Sient Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Lato to odpoczynek, to relaks, to także wakacyjne smaki. O tych smakach porozmawiam dzisiaj z panem Pawłem Maryńczakiem, dyrektorem gastronomii Sient Forest Resort, z którym teraz rozmawiam właśnie w restauracji hotelowej hotelu Sient Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry panie Pawle, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Wakacje to jest taki dobry czas na chyba na testowanie różnych dań, prawda? Tak mi się wydaje.
3: No tak, goście lubią sobie pozwolić na eksperymenty w wolnym czasie i sięgają po podania i po smaki, których na co dzień nie doświadczali. Wierzymy, że jedzenie jest jednym z najważniejszych elementów udanego wypoczynku, dlatego w naszej restauracji stawiamy na kuchnię opartą na świeżych, sezonowych produktach, wysokiej jakości składnikach. Inspirujemy się kuchnią polską, ale sięgamy też do elementów składników europejskich, azjatyckich, co nadaje jej nowoczesny charakter. Nasze menu jest bardzo różnorodne. Przygotowujemy zarówno dania dla miłośników ryb, owoców morza, jak i dla osób preferujących mięso. Mamy też dania dla wegetarian, czy lekkie inne propozycje. Zależy nam na tym, żeby każdy gość znalazł coś dla siebie i po wyjeździe pamiętał nie tylko komfort pobytu, ale również wyjątkowe smaki. Dużą wagę przykładamy także do śniadań, ponieważ to one często budują pierwsze wrażenie. Dobrze zaczęty dzień bogatym bufetem z lokalnymi produktami, z pyszną kawą, jest zapowiedzią dobrze spędzonego czasu.
2: To prawda. A to z takich dań, które są w karcie, letniej karcie menu w Sient Forest Resort, co by pan osobiście polecił? Na przykład jak ktoś przyjedzie, nie wiem, z Lublina, z Krakowa, z Katowic, ale też ze Szczecina. Co byłoby takim flagowym, fajnym daniem?
3: Znaczy o flagowym daniu trudno powiedzieć, bo preferencje są różne. Tak różne i gusta gości też. I staramy się przez to mieć tą ofertę właśnie różnorodną. No, niewątpliwie największym powodzeniem cieszy się nasz tradycyjny schabowy. To jest danie, które kochają wszyscy, zarówno Polacy, jak i goście zagraniczni. Ale mamy też pyszne makarony, czy to z krewetkami, czy z kurkami w tej chwili, które są sezonowe. Bardzo fajnie też sprzedają się pierogi. Nasz taki tradycyjny wyrób. Mamy dużo gości niemieckich, również z Czech i ze Skandynawii. Oni chętnie próbują tych naszych tradycyjnych dań. Mamy szeroki wybór sałatek w tej chwili, ponieważ jest ciepło, wołowy tatar z łososia. No, oferta jest naprawdę bardzo duża. Dla najmłodszych mamy pizzę, makarony, nuggetsy. Każdy coś dla siebie na pewno znajdzie i będzie zadowolony.
2: Po aktywnym dniu to warto się zrelaksować. To jest taki chyba nieodłączny element wypoczynku, relaks, wakacji w ogóle. Jak wygląda ta strefa wellness i co się cieszy największą popularnością, panie Pawle?
3: No tam jest, w tej strefie mamy kilka atrakcji. Jest basen zewnętrzny, mamy dwa jacuzzi zewnętrzne. Woda w nich całorocznie jest podgrzewana, temperatura 36 stopni.
2: A to kusi.
3: Mamy też basen. Tak jest. Mamy basen wewnętrzny, małą siłownię, sauny. W strefie zewnętrznej przy basenie w tym roku otworzyliśmy pool bar z świetnym wyborem koktajli i szprycerów. Mamy również nowatorskie rozwiązanie spędzenia wolnego czasu. Stworzyliśmy strefę Shisha Lounge, gdzie można spróbować różnych aromatyzowanych i nikotynowych, i beznikotynowych fajek wodnych, także atrakcji jest bardzo dużo w tej strefie i goście bardzo chętnie korzystają ze wszystkich.
2: A już pierwsze urodziny hotelu Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach 18 lipca, to w najbliższą sobotę. Co wtedy wydarzy się, panie Pawle, podczas tych urodzin?
3: No, dla nas jest to wyjątkowy moment. 18 lipca, tak jak pan wspomniał, pierwsze urodziny. Miniony rok pokazał nam, że stworzyliśmy miejsce, które goście naprawdę polubili. Chętnie do nas wracają, dlatego chcemy ten dzień świętować właśnie razem z nimi. Przygotowaliśmy szeroki program urodzinowy pełen atrakcji. Będzie tort, konkursy z nagrodami, specjalne animacje dla dzieci, muzyka na żywo, grill, będą przejażdżki Teslą, będzie specjalny program wieczorny dla dorosłych, który na razie pozostawimy jako niespodziankę. Zapraszamy wszystkich, którzy będą w tym czasie nad morzem, aby odwiedzili Sea & Forest Resort. To będzie świetna okazja, żeby poznać nasz resort, spróbować naszej kuchni i przekonać się, dlaczego tak wielu gości już po pierwszym pobycie planuje kolejny. To będą nasze pierwsze urodziny, ale wierzymy, że dopiero początek pięknej historii.
2: Pierwsze są zawsze wyjątkowe i warto być na nich 18 lipca. My będziemy tutaj także razem z radiem Super FM właśnie w Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach. A moim gościem był pan Paweł Maryńczak, dyrektor gastronomii w Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach. Dziękuję pięknie, panie Pawle.
3: Dziękuję i zapraszam.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sea & Forest Resort Międzyzdroje. Sea & Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w 1 rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie.
4: Jest 11. Wiadomości Super FM.
5: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej.
1: Super FM. Wiadomości.
5: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7. Na większości

0: nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
1: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
0: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli 2 razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. A poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: I po reklamie. Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
6: A więc Argentyna. Obecni mistrzowie świata o obronę tytułu powalczą w finale po pokonaniu Anglii 2-1. W pierwszej połowie mieliśmy bezbramkowy remis. Wynik w 55 minucie po dośrodkowaniu Morgana Rogersa otworzył Anthony Gordon, który urwał się argentyńskiemu obrońcy. Podopieczni Tomasa Tuchela strzelili gola i potem dali się zepchnąć do defensywy. Ostatnie pół godziny gry to absolutna dominacja Albicelestes. Argentyńczycy długo nie mogli znaleźć drogi do siatki Jordana Bickforda. Dwa razy słupek obijał Alexis McAllister, ale w końcu się udało. Ze skrzydła podał Leo Messi, a uderzeniem z dystansu popisał się Enzo Fernandez, dając remis podopiecznym Lionela Scaloniego. Wszystko zmierzało już ku dogrywce, aż tu nagle po raz kolejny na skrzydle znalazł się Leo Messi. Dla kontekstu powiem, że to była już trzecia z 9 doliczonych minut. Kapitan reprezentacji Argentyny dośrodkował, a niepilnowany w polu karnym znalazł się wprowadzony z ławki Lautaro Martinez, który strzałem głową dał Argentynie prawo gry w finale. Anglia nie była w stanie odpowiedzieć i z ogromnym żalem odpadła na przedostatnim etapie rozgrywek po raz trzeci od czasu swojego ostatniego triumfu w MŚ. Teraz zmierzy się z Francją w meczu o trzecie miejsce w Miami. Lionel Scaloni natomiast postara się zostać dopiero drugim trenerem w historii, który zdobędzie więcej niż jedno mistrzostwo świata w finałowym starciu w Nowym Jorku. Będzie to pierwszy mecz Argentyny z Hiszpanią w tych rozgrywkach od 1966 roku.
5: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Gagpol Motor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest Twoje nowe auto.
4: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
1: Na program zaprasza sponsor Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla Ciebie czynny całą dobę.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM. Super FM.
8: Mówiłem po dziewiątej, że w stolicy Pomorza Zachodniego ma być więcej słońca, a jak się okazuje, no, pogoda była zmienną. Niezmiennie za to temperatura idzie w górę. Aktualnie w Szczecinie 24, maksymalnie do 28, jutro 29, a na kąpieliskach powiewają dumnie i z radością dla plażowiczów białe flagi. Te spotkacie m.in. na kąpielisku w Dąbiu, tam temperatura wody to 22 stopnie, tyle samo w Stepnicy, najchłodniej w Trzebieży i Lubczynie po 19, a nad Bałtykiem także można korzystać z nadmorskich kąpieli. W Międzyzdrojach i Świnoujściu ratownicy bacznie czuwają nad Waszym bezpieczeństwem, a czuwają przy białych flagach. Temperatura Bałtyku w zależności od miejsca od 18 do 19 stopni. Nad samym morzem dużo słońca i do 22. Jutro już pochmurniej, nieco więcej deszczu. Korzystajmy z aury, póki możemy. No i to polecam każdemu, kto obecnie ma urlop.
1: Letnia linia brzegowa w radiu Super FM.
9: Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor. Fabryka Wody. Miejsce dla ciała, umysłu i dobrej zabawy.
7: Dobrego treningu przy słonecznej aurze życzy sponsor. Zdrowit Fabryka Wody. Nowy klub fitness dla ciebie czynny całą dobę.

0: wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu. Czyta Mariusz Bonaszewski.
1: Śródmieście, Szczecin. Nikita przerzucił rower przez ramię i skierował się do windy. Wyszedł wcześniej niż zwykle. Chciał w spokoju przemyśleć sprawę manuskryptu, a najlepiej mu to wychodziło podczas ruchu. Dlatego zaplanował nieco dłuższą trasę z Hansa Tower na Wydział Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Skinął głową ochroniarzowi i wyszedł na zewnątrz. Spojrzał w górę i nabrał głęboko powietrza. Zapowiadał się ciepły, bezchmurny dzień. Uśmiechnął się w myślach do siebie. Założył kask i wsiadł na rower. Przejechał kilka metrów i już miał wjeżdżać w Aleję Wyzwolenia, gdy na chodnik wtoczyła się ciemna limuzyna. Spojrzał na dyskretne logo na drzwiach. Follow me. BMW należało do znanej firmy transportowej zajmującej się biznesowymi transferami na lotnisko w Berlinie. Z auta wysiadł kierowca ubrany w ciemny garnitur, ukłonił się i otworzył tylne drzwi. Z wnętrza dobiegł głęboki, spokojny głos. Pan Wajda, jak mniemam, zapytał z silnym niemieckim akcentem mężczyzna. Proszę wsiadać. Musimy porozmawiać. Nikita zszedł z roweru i zerknął do środka. W samochodzie siedział mężczyzna, którego wygląd zdawał się przeczyć prawą wieku. Na pierwszy rzut oka miał jakieś 70 lat, ale podejrzewał, że w rzeczywistości mógł być o wiele starszy. Wysoki, o wąskiej twarzy z ostrą linią żuchwy. Jego siwe włosy były zaczesane gładko do tyłu. Oblicze nosiło ślady czasu, ale i wewnętrznego spokoju. Na nosie cienkie, złote okulary. Jasno szare oczy obserwowały Wajdę z uwagą i czymś, co mogło być mieszaniną ciekawości i ostrożności. Ubrany był w granatowy garnitur z wełny, idealnie dopasowany. Pod szyją wiła mu się ciemna, jedwabna apaszka. Na długich i smukłych dłoniach, podkreślonych jasno-niebieskimi nitkami żył, odznaczały się ciemne plamy. I coś jeszcze. Przyjrzał się bliżej. To był sygnet z literą R na palcu serdecznym lewej dłoni.
0: Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Wydawnictwo Filia przedstawia Przemysław Kowalewski. Księga Grzechu.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
7: Kurs na Twoje wakacje! Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj! Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na Twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
8: I po reklamie.
0: Jest 12. Wiadomości Super FM.
9: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia.
8: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
10: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
9: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania.

0: związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
1: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
0: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
2: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
3: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
0: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.

0: program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.
1: Szczecin bez tajemnic. Zaprasza Małgorzata Duda.
2: Niewielki kościół z czerwonej cegły stoi obok nitki wjazdowej trasy zamkowej. Każdego dnia do miasta obok tego kościoła wjeżdżają tysiące samochodów. Pytanie, ilu kierowców przygląda się tej niezwykłej budowli? Bo kościół świętych Piotra i Pawła ma za sobą ciekawą historię. Pierwsza świątynia w tym miejscu została założona w 1124 roku, kiedy do Szczecina z misją chrystianizacyjną przyjechał biskup Otto z Bambergu. Ten pierwszy kościół był prawdopodobnie drewniany i służył mieszkańcom słowiańskiego Podgrodzia, a później także mieszkańcom wsi, które były położone na północ od Szczecina. Kościół znajdował się poza murami obronnymi średniowiecznego miasta. W XV wieku w miejscu tej pierwszej drewnianej świątyni postawiono murowaną, która stoi do dzisiejszego dnia. Na przestrzeni kolejnych stuleci kościół był niszczony, odbudowywany, remontowany. W XVII wieku nawet przy ścianach bocznych dobudowano portyki, do budowy których prawdopodobnie wykorzystano kolumny z zamku odrzańskiego z Grabowa, czyli Oderburga. Portyk od strony północnej stoi do dzisiaj, drugi portyk nie zachował się. Zachowały się za to ceramiczne maski, twarze dawnych mieszkańców Szczecina. Umieszczono je na ścianie południowej i na ścianie północnej, pod niszami w ścianach. W tych niszach prawdopodobnie stały kiedyś figury świętych, a pod nimi podobizny mężczyzn i kobiet, zawsze w parach. Najczęściej powtarzana hipoteza mówi, że w ten sposób uhonorowano tych mieszkańców Szczecina, którzy wyłożyli pieniądze na budowę świątyni. Latem, kiedy otwarte są drzwi wejściowe do kościoła, warto zajrzeć do wnętrza i zobaczyć ciekawy barokowy plafon z XVII wieku. Warto dodać, że kościół ten zagrał w filmie. W jakim filmie? W Młodych Wilkach, kręconych w latach 90. Bohaterowie nawet wchodzą do wnętrza kościoła, ale kamera w ujęciach pokazuje wnętrze zupełnie innej świątyni. Obecnie kościół pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła należy do parafii polsko-katolickiej.
1: Szczecin bez tajemnic.
0: Na program zaprasza sponsor. Szczecińska firma Sanprobi. Producent wysokiej jakości probiotyków.

0: Wina!
1: Wakacje w mieście
2: tylko z radiem Super FM.
3: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
4: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
7: Reklama.
8: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
9: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
8: Takie cuda tam sprzedają?
9: No pewnie. I to nie za miliony.
10: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
11: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
12: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
13: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
14: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
15: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
16: Odwiedź framex.pl i dołącz do drużyny super bohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
17: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
18: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
19: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
20: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Aresto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
23: Mnóstwo kobiecej energii, inspirujące warsztaty, spotkania ze znanymi gwiazdami oraz wieczorne koncerty na żywo. Podobno czwartek to mały piątek, więc sprawdźmy, jak zapowiada się nadchodzący weekend w Szczecinie. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Już jutro na szczecińską Łasztownię powraca wakacyjne miasto kobiet. To kilka dni wypełnionych spotkaniami, które inspirują, bawią i pozwalają spędzić czas nieco inaczej niż zwykle. W programie tegorocznej edycji czeka na Was cała masa atrakcji. Codziennie od godziny 15 będziecie mogli wpaść na roztańczone bulwary, czyli otwarte warsztaty taneczne, które poprowadzi Iwona Pawlowicz. Na scenie głównej zobaczymy też widowiskowe pokazy kulinarne z udziałem gwiazd, m.in. aktora Piotra Gąsowskiego oraz Joanny Moro. To jednak nie wszystko, bo w strefie warsztatowej w Starej Rzeźni zaplanowano spotkania autorskie. Z publicznością spotkają się m.in. znana i ceniona dziennikarka Marzena Rogalska oraz popularna pisarka Magdalena Witkiewicz. Wieczory z kolei będą należały do doskonałej muzyki i kina pod chmurką. Na wielkiej scenie festiwalowej na żywo zaśpiewa fantastyczna Ania Karwan, a w ramach plenerowych seansów filmowych zobaczycie takie kinowe hity jak m.in. Mamma Mia. Bilety oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej wakacyjnemiastokobiet.pl. A o tym, co czeka Szczecinian jeszcze dziś, usłyszycie już o 15.30.
2: Wakacje w mieście z radiem Super FM.
5: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
6: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.

0: i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Tu i teraz w Radiu Super FM, tym razem z Wałów Chrobrego. Stoję właśnie przed wejściem do Muzeum Narodowego, a tutaj dzisiaj odbyła się konferencja z udziałem Janusza Korwin-Mikkego, lidera partii Korwin. Tematem wiodącym była obowiązująca od czerwca ustawa, która nakazuje jazdę na hulajnodze elektrycznej w kaskach.
2: Planuje się w tej chwili nową ustawę, która ma wprowadzić tam obowiązek jeżdżenia nawet na hulajnogach w kaskach, w trosce o głowy naszych dzieci. Ja sam zresztą jeżdżę na hulajnodze. Jeżdżę w kasku akurat, bo w moim wieku uważam, że rozwalanie sobie głowy jest ryzykowne. Ale powtarzam, za głowy dzieci odpowiadają ich rodzice, a nie państwo. I to rodzice mają pilnować, żeby dzieci jeździły w kaskach, jeżeli uważają to za słuszne. Bo może uważają, że powinny za młodu nauczyć się zderzać tym, żeby na starość sobie wyrobić już, prawda, odporność sobie wyrobić. No, to są ich dzieci i to rodzice odpowiadają za swoje dzieci i to rodzice mają dzieciom nakazywać, a nie państwu.
1: Nie zabrakło również pytań o służbę zdrowia w kontekście ostatnich kontrowersji ze Szpitala Południowego w Warszawie.
2: Po prostu trzeba zlikwidować służbę zdrowia. Mówię to od początku. Służba zdrowia musi być korupcja. Nie może być inaczej. Jeżeli nie ja płacę za siebie, tylko płaci za mnie kto inny, no to musi być korupcja. No jak może być inaczej? Mówią, że kogoś nie będzie czasami stać. No ale przecież teraz też widzimy ogłoszenia, prawda, potrzeba dla dziecka, potrzeba dla tego, zbieram dla matkę, prawda. No teraz też nie stać na to. No niektórych nie będzie stać. I co będzie robić zbiórki? Tak samo jak teraz, dokładnie.
1: Mieszkańcy regionu będą mogli jeszcze spotkać Janusza Korwin-Mikkego, ale tylko dzisiaj. O 16:00 polityk będzie w Policach, o 18:30 natomiast spotkać go będzie można na szczecińskim Placu Adamowicza.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: wygra Polska?
1: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
2: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
3: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: I po reklamie.
8: Jest 13. Wiadomości Super FM.
9: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza.
7: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
10: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
9: Badania nadal trwają, prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem

0: jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
1: Super FM.

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Nie tylko wybitnymi filmami człowiek żyje. Czasami potrzebujemy zobaczyć coś złego, a gdy oglądamy coś złego z założenia zrealizowanego dla żartu, po amatorsku i bardzo nieporadnie, to nie ma w tym nic złego. Takim przedsięwzięciem jest projekt Najlepsze z najgorszych, w ramach którego w najbliższy piątek w kinie Pionier 1907 w Szczecinie pokazany zostanie polski film o tytule Brudny Henryk. A Brudny Henryk to największy koszmar cinkciarzy, fałszerzy odzieży zachodniej i antybolszewickich podżegaczy. Akcja filmu przenosi nas w klimat Warszawy lat 80. sterroryzowanej przez spekulantów, raperów, pseudokibiców i australijskich przemytników broni. Do walki z podziemnym światem przestępczym stają Brudny Henryk i sierżant Kłyś. Razem mogą niewiele, ale we dwóch są niezastąpieni. Główny bohater kieruje się zasadą najważniejsza jest prewencja, więc trup ścieli się gęsto, ale komendant Kondor nie ma wyboru i pomimo znacznej depopulacji Warszawy co rusz wysyła naszych bohaterów na kolejne misje. Jak można przeczytać na Filmwebie, pomimo skromnego, niezależnego budżetu, produkcja zyskała status niszowego dzieła kultowego wśród fanów estetyki retro. Widzowie w serwisie wysoko ocenili produkcję za pasję twórców, bezkompromisowy humor i idealne uchwycenie nostalgii przełomu epok. Jak nakazuje uświęcona tradycja kina klasy B, aktorzy grają po kilka ról naraz, humor balansuje na granicy absurdu i dobrego smaku, a efekty specjalne wołają o pomstę do nieba. Do kin powraca nieprezentowana nigdy wcześniej pełnometrażowa wersja Brudnego Henryka. W Pionierze odbędą się dwa takie seanse i pierwszy z nich już w najbliższy piątek. To propozycja dla tych wszystkich, którzy lubią zwariowane kino.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
6: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: To są propozycje dla miłośników sztuki, kina i muzyki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik. Jutro artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast dziś miłośników muzyki klasycznej Villa Lenza zaprasza na kolejny salon szopenowski. O 18:00 recital fortepianowy da Mateusz Dubiel, jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia i uczestnik 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. To okazja, by usłyszeć artystę, którego krytycy zaliczają do grona pianistów mających szansę odegrać ważną rolę podczas tegorocznego konkursu szopenowskiego. Początek recitalu o 18:00 w Villi Lenza. W sobotę zaś do Szczecina przyjeżdża światowa gwiazda jazzu w ramach festiwalu Szczecin Jazz. W Teatrze Letnim imienia Heleny Majdaniec wystąpi Candy Dalfe, jedna z najbardziej rozpoznawalnych saksofonistek świata. Artystka nazywana królową saksofonu zagra w Polsce tylko jeden koncert. I będzie to właśnie występ szczeciński. Organizatorzy zapowiadają wieczór pełen jazzowej energii i wirtuozerskich popisów saksofonowych. A to nie koniec muzycznych atrakcji. W tym samym czasie o 20:00 na letni wieczór pełen muzyki, opowieści i humoru do Ogrodu w Śródmieście zaprasza Czesław Mozil. Jego solowy program to połączenie koncertu, stand-upu i osobistej narracji, która od lat przyciąga publiczność w całej Polsce. W Szczecinie trwa Festiwal Dumy 2026. To tygodniowy cykl wydarzeń kulturalnych, społecznych i edukacyjnych, którego zwieńczeniem będzie 8. Szczeciński Marsz Równości, zaplanowany na sobotę. W programie jest też wystawa sztuki współczesnej Kod QR w Galerii Star przy ulicy Koński-Kierat, która rozpocznie się o 18:00. Wstęp jest bezpłatny. W sobotę zaś o 11:00 piknik równości na Placu Lotników, a potem marsz. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie kulturalnym.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Mówi się, że najlepszy odpoczynek to taki, kiedy nic nie robimy. O wakacyjnych planach i relaksie na swój sposób opowie dzisiaj Krzysztof Materna, mój gość w programie Gwiazdy na lato. A zapytam właśnie o ten odpoczynek. Jak wygląda ten idealny, wolny dzień Krzysztofa Materny?
3: Używana różne wersje. Transmisja sportowa, na przykład taka jak wczoraj, czyli Portugalia, Hiszpania. Książka. Albo pole golfowe, nie spiesząc się, miłe towarzystwo, żadnych rozmów o pracy, no i tyle. Albo spotkanie z przyjaciółmi, z którymi się nie możemy spotykać, bo ciągle pracujemy, jeździmy i bardzo trudno jest synchronizować terminy towarzyskie. No i tyle. Widzi pan, jaki jestem skromny.
4: A podczas tego urlopu, jak już uda się wyjechać, to odcina się pan od telefonu, od wiadomości, od tego wszystkiego, co dzieje się wokół, czy cały czas gdzieś tam ten telefon jest przy boku?
3: Telefon mam przy sobie, dlatego że tam mam karty płatnicze, ale nie po to, żeby dzwonić. Ja nie jestem przywiązany do telefonu. Wie pan, to się o tyle zmieniło, że czasem po prostu czekam na telefon od mojej małej wnuczki, to znaczy od jej mamy, czyli mojej córki, żeby ją dzięki transmisjom wideo przez chwilę zobaczyć, bo ma rok i 4 miesiące i to mnie najbardziej w tej chwili zajmuje.
2: A takie chwile są bezcenne i najlepiej chyba spędzone w wolnym czasie. Krzysztof Materna jest gościem programu Gwiazdy na lato, a już jutro porozmawiam z moim gościem o tym, co czeka nas jesienią.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi, producent probiotyków. Sanprobi, twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Jest 14. Wiadomości Super FM.
15: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty?
13: Super FM. Wiadomości.
15: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
16: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
15: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
17: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
15: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
18: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
15: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.

0: wakacyjne pocztówki z podróży. Zaprasza Tomek Duda.
1: Zamknijcie na chwilę oczy. Wyobraźcie sobie, że stajecie boso na ciepłym piasku. Przed wami ocean mieni się wszystkimi odcieniami błękitu. Od turkusu przy brzegu po głęboki granat gdzieś na horyzoncie. Nad głową nie ma ani jednej chmury, a jedynym dźwiękiem jest szum fal i wiatr, który nie pytał pozwolenia. Po prostu jest. Witamy na Fuerteventurze. To druga co do wielkości wyspa archipelagu Wysp Kanaryjskich, ale wielu podróżników uważają za tę najbardziej spokojną. Nie znajdziemy tutaj wielkich miast ani zatłoczonych promenad ciągnących się kilometrami. Fuerteventura ma zupełnie inny charakter, to wyspa przestrzeni. Kiedy patrzy się na jej krajobraz po raz pierwszy, można odnieść wrażenie, że ktoś pomylił Atlantyk z Saharą. Takie złociste wzgórza, kamieniste doliny, no niemal pustynne równiny wyglądają bardziej jak północna Afryka niż jak Europa. No i nie jest to przypadek, no Fuerteventura leży zaledwie około 100 km od wybrzeży Maroka. Właśnie stamtąd wiatr niesie czasem ten drobny saharyjski pył, nadając niebu charakterystyczny mleczny odcień. Ta bliskość Afryki sprawia, że klimat jest tutaj wyjątkowy. Zimy przypominają europejską wiosnę, a lata, chociaż gorące, rzadko bywają nieznośne. No właśnie dzięki nieustannie wiejącemu oceanicznemu wiatrowi. To zresztą od niego wyspa wzięła swoją nazwę, co można tłumaczyć właśnie Fuerteventura jako silny wiatr. Bez względu na etymologię jedno jest pewne, wiatr stał się tutaj częścią codziennego życia. To on od wieków rzeźbi wydmy, chłodzi plaże, przyciąga ludzi z całego świata marzących na przykład o windsurfingu albo kitesurfingu. No na przykład na plaży Sotavento kolorowe latawce unoszą się nad wodą niczym egzotyczne ptaki. No dla jednych to widowisko, dla innych spełnienie marzeń o pływaniu z wiatrem. No dla tych, którzy wolą spokojniejszy wypoczynek, wystarczy rozłożyć ręcznik kilka kilometrów dalej, bo na Fuerteventurze nawet w środku sezonu łatwo znaleźć fragment plaży taki tylko dla siebie. Oczywiście ta wyspa to nie tylko plaże, to również wyspa wulkanów. Setki tysięcy lat temu właśnie ogień stworzył krajobraz, który dzisiaj wydaje się tak spokojny. Wygasłe stożki wulkaniczne, zastygłe potoki lawy i surowe skały przypominają, że natura potrafi być zarówno niezwykle gwałtowna, jak i niezwykle cierpliwa. No i jeszcze coś. Fuerteventura słynie z doskonałego sera koziego, czyli Mahorero Cheese albo Queso. Jednego z najbardziej cenionych serów w Hiszpanii. Lokalne kozy od wieków potrafią przetrwać w surowym, suchym krajobrazie wyspy, a ich mleko daje ser o wyjątkowo lekkim, orzechowym smaku. Do tego świeże ryby, papas arrugadas, czyli charakterystyczne pomarszczone ziemniaki i sos mojo. Czasem właśnie takie proste połączenie najlepiej smakuje po dniu spędzonym nad oceanem, do czego Was również bardzo serdecznie zachęcam. Do usłyszenia.
0: Wakacyjne pocztówki z podróży.

0: Program sponsoruje Sea & Forest Resort Międzyzdroje. Sea & Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Lato to odpoczynek, to relaks, to także wakacyjne smaki. O tych smakach porozmawiam dzisiaj z panem Pawłem Maryńczakiem, dyrektorem gastronomii Sea & Forest Resort, z którym teraz rozmawiam właśnie w restauracji hotelowej hotelu Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach. Dzień dobry, panie Pawle, witam serdecznie.
3: Witam serdecznie, dzień dobry.
2: Wakacje to jest taki dobry czas na chyba na testowanie różnych dań, prawda? Tak mi się wydaje.
3: No tak, goście lubią sobie pozwolić na eksperymenty w wolnym czasie i sięgają po dania i po smaki, których na co dzień nie doświadczali. Wierzymy, że jedzenie jest jednym z najważniejszych elementów udanego wypoczynku, dlatego w naszej restauracji stawiamy na kuchnię opartą na świeżych, sezonowych produktach, wysokiej jakości składnikach. Inspirujemy się kuchnią polską, ale sięgamy też do elementów składników europejskich, azjatyckich, co nadaje jej nowoczesny charakter. Nasze menu jest bardzo różnorodne. Przygotowujemy zarówno dania dla miłośników ryb, owoców morza, jak i dla osób preferujących mięso. Mamy też dania dla wegetarian, czy lekkie inne propozycje. Zależy nam na tym, żeby każdy gość znalazł coś dla siebie i po wyjeździe pamiętał nie tylko komfort pobytu, ale również wyjątkowe smaki. Dużą wagę przykładamy także do śniadań, ponieważ to one często budują pierwsze wrażenie. Dobrze zaczęty dzień bogatym bufetem z lokalnymi produktami, z pyszną kawą, jest zapowiedzią dobrze spędzonego czasu.
2: To prawda. A to z takich dań, które są w karcie, letniej karcie menu w Sea & Forest Resort, co by pan osobiście polecił? Na przykład jak ktoś przyjedzie, nie wiem, z Lublina, z Krakowa, z Katowic, ale też ze Szczecina. Co byłoby takim flagowym, fajnym daniem?
3: Znaczy o flagowym daniu trudno powiedzieć, bo preferencje są różne. Tak różne i gusta gości też. I staramy się przez to mieć tą ofertę właśnie różnorodną. No, niewątpliwie największym powodzeniem cieszy się nasz tradycyjny schabowy. To jest danie, które kochają wszyscy, zarówno Polacy, jak i goście zagraniczni. Ale mamy też pyszne makarony, czy to z krewetkami, czy z kurkami w tej chwili, które są sezonowe. Bardzo fajnie też sprzedają się pierogi. Nasz taki tradycyjny wyrób. Mamy dużo gości niemieckich, również z Czech i ze Skandynawii. I chętnie próbują tych naszych tradycyjnych dań. Mamy szeroki wybór sałatek w tej chwili, ponieważ jest ciepło, wołowy tatar z łososia. No, oferta jest naprawdę bardzo duża. Dla najmłodszych mamy pizzę, makarony, nuggetsy. Każdy coś dla siebie na pewno znajdzie i będzie zadowolony.
2: Po aktywnym dniu to warto się zrelaksować. To jest taki chyba nieodłączny element wypoczynku, relaks, wakacji w ogóle. Jak wygląda ta strefa wellness i co się cieszy największą popularnością, panie Pawle?
3: No tam jest, w tej strefie mamy kilka atrakcji. Jest basen zewnętrzny, mamy dwa jacuzzi zewnętrzne. Woda w nich całorocznie jest podgrzewana, temperatura 36 stopni.
2: A to kusi.
3: Mamy też basen... Tak jest. Mamy basen wewnętrzny, małą siłownię, sauny. W strefie zewnętrznej przy basenie w tym roku otworzyliśmy pool bar z świetnym wyborem koktajli i szprycerów. Mamy również nowatorskie rozwiązanie spędzenia wolnego czasu. Stworzyliśmy strefę Shisha Lounge, gdzie można spróbować różnych aromatyzowanych i nikotynowych, i beznikotynowych fajek wodnych, także atrakcji jest bardzo dużo w tej strefie i goście bardzo chętnie korzystają ze wszystkich.
2: A już pierwsze urodziny hotelu Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach 18 lipca, to w najbliższą sobotę. Co wtedy wydarzy się, panie Pawle, podczas tych urodzin?
3: No, dla nas jest to wyjątkowy moment. 18 lipca, tak jak pan wspomniał, pierwsze urodziny. Miniony rok pokazał nam, że stworzyliśmy miejsce, które goście naprawdę polubili. Chętnie do nas wracają, dlatego chcemy ten dzień świętować właśnie razem z nimi. Przygotowaliśmy szeroki program urodzinowy pełen atrakcji. Będzie tort, konkursy z nagrodami, specjalne animacje dla dzieci, muzyka na żywo, grill, będą przejażdżki Teslą, będzie specjalny program wieczorny dla dorosłych, który na razie pozostawimy jako niespodziankę. Zapraszamy wszystkich, którzy będą w tym czasie nad morzem, aby odwiedzili Sea & Forest Resort. To będzie świetna okazja, żeby poznać nasz resort, spróbować naszej kuchni i przekonać się, dlaczego tak wielu gości już po pierwszym pobycie planuje kolejny. To będą nasze pierwsze urodziny, ale wierzymy, że dopiero początek pięknej historii.
2: Pierwsze są zawsze wyjątkowe i warto być na nich 18 lipca. My będziemy tutaj także razem z radiem Super FM właśnie w Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach. A moim gościem był pan Paweł Maryńczak, dyrektor gastronomii w Sea & Forest Resort w Międzyzdrojach. Dziękuję pięknie, panie Pawle.
3: Dziękuję i zapraszam.
1: Cudze chwalicie, swego nie znacie.
0: Program sponsoruje Sea & Forest Resort Międzyzdroje. Sea & Forest Resort, gdzie szum morza miesza się z szeptem lasu. Forest Resort. Wykorzystaj każdą chwilę.
4: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
5: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
6: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
7: Reklama.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
9: A jak lemoniadę?
8: No też.
7: To poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
12: I po reklamie.

0: Wakacje w rytmie eko? Pomorze Zachodnie w rytmie 6R.
1: Projekt Zielony Region w rytmie 6R. I gościć będziemy Karolinę Błaszków-Składanek, czyli pełniącą obowiązki dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, oraz Paulinę Iwanejko, czyli kierownika Biura Opłat Środowiskowych i Gospodarki Odpadami w Wydziale Ochrony Środowiska Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, drogie panie.
2: Dzień dobry.
1: I to też jest ten moment, kiedy odsyłamy naszych słuchaczy do facebookowego profilu Radia Super FM i tam już mogą zobaczyć taki filmik: plaża, segregacja, nie ma wakacji. To tak idealnie zaczynamy od tak letniej tematyki. Natomiast może wyjaśnijmy, o co chodzi z tym 6R. I tutaj chyba angielszczyzna wchodzi w grę. Pani Karolino, jak to wygląda?
2: Tak, wchodzi trochę angielszczyzna, ale powiedzmy to po polsku. Mhm. Czyli 6R, zasada unijna, która pomaga nam zapobiegać powstawaniu odpadów. Czyli przemyśl, odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, naprawiaj, przetwarzaj. Takie te podstawowe zasady, które pozwolą nam zbudować efekt ekologiczny w postaci zmniejszenia ilości odpadów, bo najlepszy odpad to ten, który nie powstał.
1: To jest ta zasada zero waste, prawda, pani Paulino? To tak wygląda.
3: To jest jeden z elementów zasady zero waste. Zgadza się, tutaj też mówimy o gospodarce o obiegu zamkniętym, czyli takich zasadach, które powodują, że my minimalizujemy ilość wytwarzanych odpadów. Działamy tak, żeby je przetworzyć zgodnie z przepisami, zgodnie z normami, żebyśmy mogli żyć w środowisku wolnym od zanieczyszczeń.
1: I tutaj dochodzimy do pierwszego R, recycle, czyli segreguj i przetwarzaj. O tym jest właśnie ten filmik Plaża, o którym już wspominaliśmy na naszym facebookowym profilu.
2: Tak, dokładnie. Chcemy pokazać moc drobnych zmian. Drobne zmiany w naszym zachowaniu przekładają się na duży efekt.
1: I na czym to polega?
2: Tak, na czym to
1: polega? Naszym codziennym życiu.
2: W naszym codziennym życiu, czyli segregacja nie ma wakacji. Czyli nawet na wakacjach wrzucaj tam, gdzie trzeba. I nawet na wakacjach zadbajmy o to, żeby te odpady były segregowane i w sposób selektywny wyrzucane do śmieci.
1: Mhm. Da się to zrobić na wakacjach?
3: Da się to zrobić na wakacjach. My bardzo często zapominamy. W momencie, w którym przychodzi wakacyjny luz, my mamy w tym momencie zupełnie inne spojrzenie na świat, trochę przez różowe okulary, a my chcemy przypomnieć tą akcją, że ekologia zaczyna się od nas, zaczyna się w naszej codzienności, w naszych codziennych wyborach. I w tym momencie, jeżeli jesteśmy na wakacjach, to my zmieniamy naszą lokację, ale dążymy do tego, żeby w każdym miejscu na świecie, czy na naszym pięknym Pomorzu Zachodnim, pamiętać o tym, że odpady mają trafić do tych pojemników, do których są dedykowane. Bo dzięki temu później jest łatwiejszy recykling, łatwiej jest przetworzyć te odpady, szybciej możemy je wrócić do obiegu i szybciej możemy je zagospodarować. Zatem codzienne wybory determinują to, jaka będzie nasza przyszłość. I to jest jakby ten element.
1: Ja bym powiedział, że na zachodnim Pomorzu, w regionie, który jest najpopularniejszy turystycznie w kraju, dlatego, że mamy plaże, a na tych plażach te śmieci, to co jakiś czas się pojawiają te informacje, więc myślę, że tutaj ten dodatkowy aspekt jak najbardziej praktyczny, żeby po prostu wypoczywać w czystym miejscu.
2: Dokładnie. Mamy możliwość na plaży, będąc te odpady, włożyć w jeden zbiór czy jakiś worek, pojemnik, a potem je po prostu przy odpowiednich pojemnikach posegregować, tak jak robimy to w domu.
1: I to chyba też właśnie to, że, bo ktoś teraz pomyśli, no będę jakiś tam worek na plażę, ale jak człowiek zaczyna się nad tym zastanawiać, to ma to ręce i nogi tak naprawdę.
3: Naprawdę ma to ręce i nogi i generalnie widzimy taką zmianę nawyków, bo to też jest kwestia zawsze, jeśli mówimy o ekologii, o wyborach świadomości związanych z ekologią, to tutaj mamy też przede wszystkim właśnie zmiany mikronawyków. Myśl, działaj lokalnie, myśl globalnie. Czyli jeżeli przemnożymy to przez ilość turystów, która właśnie nas tak pięknie, licznie odwiedza na Pomorzu, i przemnożymy to przez ilość odpadów, które trafią do pojemników na zmieszane odpady, to wówczas zaczyna się ten problem narastać. A pamiętajmy o tym, że oczywiście na plaży to też są mewy, to też jest wiatr, to są te wszystkie aspekty około, które powodują, że później te śmieci, tak kolokwialnie rzecz ujmując, zaczynają nam fruwać po otoczeniu, a tego nie chcemy, bo chcemy my odpoczywać w bardzo fajnych warunkach, ale też dbajmy i pamiętajmy o tym, że ktoś po nas przyjedzie i też chce odpoczywać w fajnych warunkach, więc zostawiajmy po sobie ślady na piasku, a nie śmieci.
1: Te mikrozmiany i dokładnie o tym jest ta kampania Zielony Region w rytmie 6R, z którym rozmawiałem z Karoliną Błaszków-Składanek oraz z Pauliną Iwanejko z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego. I co środę będziemy o tym kolejnym R naszym słuchaczom Radia Super FM opowiadali. Oczywiście macie już pierwszy filmik. Za każdym razem będą takie filmiki na facebookowym profilu Radia Super FM. Panią dziękuję i spotykamy się za tydzień.
2: Dziękujemy bardzo.
0: To było Pomorze Zachodnie w rytmie 6R. Ekologiczny poradnik tylko w Super FM. Teraz już wiesz, jak być eko na wakacje. A czy twoje wspomnienia wakacyjne są już zielone?

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama.
2: Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
3: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
1: I po reklamie.
9: Jest 15. Wiadomości Super FM.
10: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
11: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że można ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
10: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
12: To taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
10: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie, po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
9: Super FM.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 15 rozpoczęły się powroty z pracy do domu, a na tych drogach no póki co spokojnie, niech tak będzie przez resztę dnia. Owszem, są miejsca, gdzie zatrzymamy się na nieco dłużej, na przykład na energetyków w stronę Mostu Długiego. Korek zaczyna się przed rondem portowców już na wysokości Bulwaru Śląskiego. Wjazd do centrum trasą zamkową to zdecydowanie lepszy wybór. Potem drobny zator czeka Was jedynie do placu Hołdu Pruskiego. Powoli na Strzanieckiej w stronę Wilczej, tam polecam jazdę na Suwaka na Bogumińskiej. O dziwo, także bez większych utrudnień, zarówno w stronę centrum, jak i szosy polskiej. Teraz rondo Hakena, tutaj przyda się hamulec na Floriana Krygiera, jadąc z Podjuch w kierunku Ustowa. To samo dotyczy kierowców na Południowej, na odcinku od ronda Uniwersyteckiego do Hakena. Jak zawsze o tej porze korkuje się także rondo Gierosa na Gumieńcach. Tutaj zatrzymacie się na Ku Słońcu, Europejskiej i Dworskiej. To samo jest na Niebuszewie, tam stoi Aleja Wyzwolenia, Kołątaja i Krasińskiego. A no i jeszcze jak tak patrzę, to Staszica też stoi, jakby tego było mało.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
5: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
4: Takie cuda tam sprzedają?
5: No pewnie. I to nie za miliony.
6: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
7: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
8: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
9: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
18: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
19: Popołudniowy trening piłkarski pod okiem profesjonalisty albo wieczorny seans kinowy na leżakach. Sprawdzamy, jakie atrakcje czekają na Was w Szczecinie jeszcze dzisiaj. Przy mikrofonie Zosia Lichota. Zapraszam. Na boisku przy ulicy Kresowej przez całe wakacje trwają darmowe zajęcia piłkarskie dla dzieci organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji. Kolejny trening ruszy już o 16:30, a poprowadzi go Radosław Janukiewicz. To doskonała okazja dla młodych fanów sportu, by pod okiem doświadczonego trenera podszkolić swoje umiejętności i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdy czwartek, a formularz zgłoszeniowy na kolejne terminy znajdziecie na stronie internetowej organizatora. Z kolei wieczorem o 21:30 powraca plenerowe kino na leżakach. Dzisiejszy seans w ramach cyklu Oscarowe noce odbędzie się w wielgowskim minibike parku, a na wielkim ekranie pod gołym niebem będziecie mogli zobaczyć film Ósma mila. Organizatorzy zapewniają darmowe leżaki oraz koce, a wstęp na wydarzenie jest całkowicie bezpłatny. Warto też już teraz zaplanować weekend, bo od piątku na Łasztowni i w Starej Rzeźni rusza wyczekiwane wakacyjne miasto kobiet. Czekają na Was 3 dni pełne muzyki, tańca i inspirujących spotkań, w tym warsztaty z Iwoną Pawlowicz oraz koncerty Ani Karwan czy kobiet z chóru Politechniki Morskiej. Większość atrakcji jest darmowa, a szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie wakacyjnemiastokobiet.pl. Wybierzcie swój plan na dzisiejszy wieczór, a kolejna garść wakacyjnych informacji już jutro o 9:30.
18: Wakacje w Mieście z Radiem Super FM.
16: Na program Wakacje w Mieście zaprasza sponsor Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
17: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
20: Super FM na lato.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w radiu Super FM.
2: Na początek tego serwisu okolice Jeziora Głębokie. Tam zatrzymacie się przed wjazdem na Rondo Knappa, a jadąc zarówno Wojska Polskiego z centrum, jak i drogą 115 z Pilchowa, czyli Zegadłowicza. Później Wojska Polskiego przejezdna do węzła Łękno. Tutaj polecam...
1: Noga z gazu.
2: Stoi Trauguta w stronę Niebuszewa, a Majdańskiego w kierunku Pogodna. Wszystkich Świętych, jak zawsze o tej porze, to pewny postój do Chopina. Teoretycznie można go ominąć skręcając w Warkońską, a potem w Broniewskiego do Chopina. Tam pamiętajcie, nakaz skrętu w prawo. Na Mieszka Pierwszego spokojnie, choć potrzeba nieco więcej cierpliwości przed wjazdem na Rondo Uniwersyteckie ulicą Południową. Podobnie jest na Krakowskiej czy Cukrowej. Przybywa zmotoryzowanych na Bogumińskiej, jadąc z Polic do centrum Szczecina. No ale to także kwestia czasu, by tłoczno zabiło się w kierunku Polic. Gdańska, Eskadrowa i Hangarowa przejezdne w obu kierunkach, choć możecie zwolnić na Gdańskiej, tuż za basenem górniczym w stronę centrum. Tam trwa przebudowa torowiska i zamknięty jest fragment skrajnego lewego pasa ruchu. Póki co bez kolizji. Oj, niech tak już zostanie do końca dnia.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Reklama. Kariera w branży medycznej? Zostań dyplomowaną asystentką lub higienistką stomatologiczną. Wybierz szkołę policealną Kolegium Medycznego Medica i zdobądź zawód medyczny już w jeden rok. Medica. Szkoły z sercem. Zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
1: Kurs na twoje wakacje. Do 31 lipca kup bilet online i skorzystaj z 10% rabatu na rejsy dostępne w systemie rezerwacji internetowej. Rabat naliczany jest automatycznie. Nie czekaj. Zaplanuj swoją podróż już dziś. Polska Baltic Ferries. Kurs na twoje wakacje. Sprawdź szczegóły na polska.com.
2: Marzysz o minimalizmie? Poznaj okna Linear od Framex. Proste linie, nowoczesne ramy i idealne rozwiązanie do dużych przeszkleń. Trwałość, doskonała izolacja i styl, który odmieni twoje wnętrza. Framex. Dla tych, którzy cenią prostotę i elegancję. Wejdź na framex.pl i odkryj piękno minimalizmu.

0: Więcej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 16. Wiadomości Super FM.
3: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
4: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
5: Ale czy maksymalny?
4: Brałam taki wyrok pod uwagę.
3: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną, ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
6: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
7: 81 milionów w modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
6: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensory, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
7: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
6: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
3: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
2: Super FM.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Szczecinianki i szczecinianie wracają z pracy do domu. Tłoczno jest na węźle Kijewo. Tutaj potrzebujecie około 5 do 10 minut, by przejechać skrzyżowanie z Kurzą i dalej kontynuować jazdę do Stroga. Jeśli jedziecie od strony Goleniowa, polecam i sugeruję skorzystanie z wjazdu Dąbie. Potem śmiało możecie kontynuować przejazd i Rydową do Ronda Gryfa i dalej Goleniowską, albo przeciąć skrzyżowanie na węźle Dąbie i kontynuować Tczewską do Puckiej i dalej Młyńską do Pomorskiej. Tym samym ominiecie kina Goleniowskiej. Tłoczno na Emilii Gierczak w stronę Pomorskiej. Tutaj zdecydowanie przyda się użycie hamulca. Przestrzenna do basenu górniczego przejezdna. Tak samo jest na autostradzie A6. Póki co w obu kierunkach i oby tak już zostało, na lotnisko dojedziecie bez większego kłopotu.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Hryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis. Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM. Do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Technik masażysta, technik dentystyczny, a może technik farmaceutyczny. Zdobądź poszukiwany zawód medyczny z państwowymi uprawnieniami. Wybierz szkołę policjalną Kolegium Medycznego Medica. Medica. Szkoły z sercem, zawody z pasją. www.medica.edu.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.
7: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
10: A więc mamy to. W finale Mistrzostw Świata Hiszpania z Argentyną. La Furia Roja w półfinale rozprawiła się z Francją. W 7 meczach tego turnieju wciąż straciła tylko jedną bramkę. Argentyna natomiast w swoich meczach miała sporo kontrowersji sędziowskich, ale finalnie liczą się wyniki, a te dały im prawo gry o najważniejsze trofeum w piłce reprezentacyjnej. To zapewnili sobie pokonując w półfinale Anglię 2-1. Mecz o trzecie miejsce w tym roku to będzie raczej pojedynek o nagrodę pocieszenia, bo Anglia i Francja, umówmy się, miały raczej większe nadzieje. Argentyna i Hiszpania to natomiast chyba wymarzony finał dla fanów FC Barcelony. Legenda Blaugrany, Leo Messi, zmierzy się z jej największą obecnie gwiazdą, czyli Lamine Yamalem. W internecie jest nawet takie zdjęcie, gdzie piłkarze hiszpańskiego klubu w 2007 roku wzięli udział w jakiejś akcji promocyjnej i tam robili sobie zdjęcia z małymi dziećmi. No i ja tak retorycznie zapytam, kto się wtedy urodził? Ano Lamine Yamal, którego do zdjęcia wziął kto? No oczywiście Leo Messi. Wtedy wystąpili razem na zdjęciu, a teraz zmierzą się ze sobą na boisku. Co warto powiedzieć, to będzie pierwszy w historii finał między dwiema najlepszymi drużynami ze swoich kontynentów. Mistrz Europy zagra z mistrzem Ameryki Południowej.
9: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w radiu Super FM.
7: Sportowych emocji życzy sponsor GAK Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
8: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Centrale to nowe sezonowe menu, rzemieślnicze produkty i regionalne smaki Pomorza Zachodniego. Restauracja Centrale. Panieńska 20. Najlepsze kulinarne emocje.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tak dla Was gramy, by przyjemnie jechało się z pracy do domu, a może na zakupy na weekend, no choć pogoda na grilla się nie zapowiada. Na początek Prawobrzeże i dzielnica Zdroje, tutaj korkuje się ulica Leszczynowa do ronda Łanów Podolskich. Podobnie jest na Batalionów Chłopskich w obu kierunkach. Zwolnicie na Granitowej, przed skrzyżowaniem z Floriana Krygiera w Podjuchach. Potem w stronę Gryfina jest już bez większego kłopotu. Nadal spory ruch w okolicy ronda Hakena, a dotyczy to zarówno ulicy Floriana Krygiera, jadąc ze wspomnianych już Podjuch, jak i Południowej od strony ronda Uniwersyteckiego. Zatrzymacie się także na Alei Wyzwolenia, Krasińskiego czy Kołątaja w pobliżu ronda Giedroycia, a jadąc Piotra Skargi polecam i sugeruję zwolnić na wysokości Jasnych Błoni, bo tam ze względu na aurę spory ruch pieszy i rowerowy. Warto mieć oczy dookoła głowy. Kolejna pomoc drogowa już jutro po godzinie 7:00. Te przedstawi dla Was Bartek Czetowicz, a ja dziękuję za dzisiaj, życząc pięknego popołudnia. Tomek Janicki, słyszymy się już jutro.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest Sotex, producent frontów akrylowych. Do produkcji frontów używamy tylko kleju PUR. Sotex, ulica Zapadła 3.

0: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
2: Reklama. Nie wyjeżdżasz na wakacje, a tu żar leje się z nieba? A może deszcz za oknem? Wpadaj do nas! W Galaxy zawsze jest pogoda na relaks. Od 26 czerwca do 18 lipca zapraszamy do strefy chill out. Prawdziwa piaskowa plaża, palmy, leżaki, mini golf i wielkoformatowe gry dla małych i dużych. Nieważne ile masz lat, przyjdź, odpocznij i poczuj wakacyjny klimat. Galaxy. Poczuj, że nic nie musisz.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: I po reklamie.
0: Tak gra. Super.

0: Najlepszej muzyki na lato.
1: Super FM.
2: Super FM. Jest 17. Wiadomości Super FM.
3: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów, w tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
4: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
3: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
5: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
3: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupryjanowicz.
6: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Bras Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
3: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Może poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mamo, czy wygra Polska?
7: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
12: Ziemianie, poznajcie super okno od Framex. Twarde jak skała, dzięki powierzchni Gealan Acryl Color. Odporne na zadrapania i zawsze chłodne, nawet w pełnym słońcu. Czyszczenie, szmatka i woda wystarczą, by lśniło jak nowe.
13: Odwiedź Framex.pl i dołącz do drużyny superbohaterów. Framex. Każde okno niezrównane w swojej klasie.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: To są propozycje dla miłośników sztuki, kina i muzyki. Barbara Gądek. O szczegółach opowiem w serwisie kulturalnym. Villa Lenza zaprasza na spotkanie z Leonią Chmielnik. Jutro artystka osobiście oprowadzi zwiedzających po wystawie na podobieństwo wyobraźni i myśli, opowiadając o swoich inspiracjach i procesie twórczym. To okazja, by poznać autorkę takich realizacji jak Pomnik Bogusława X i Anny Jagiellonki czy Gryf Pomorski. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Natomiast dziś miłośników muzyki klasycznej Villa Lenza zaprasza na kolejny salon chopinowski. O 18:00 recital fortepianowy da Mateusz Dubiel, jeden z najbardziej utalentowanych pianistów młodego pokolenia i uczestnik 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. To okazja, by usłyszeć artystę, którego krytycy zaliczają do grona pianistów mających szansę odegrać ważną rolę podczas tegorocznego konkursu chopinowskiego. Początek recitalu o 18:00 w Villi Lenza. Kino na Leżakach gości dziś w Wielgowie. O 21:30 w Mini Bike Parku zobaczyć można film Ósma Mila. To dramat muzyczny z Eminemem w roli głównej. Film czerpie wiele z jego życiowych doświadczeń dorastania w Detroit, trudnego dzieciństwa i drogi do sukcesu w świecie hip-hopu. Dodam tylko, że film zdobył ogromną popularność, a utwór Lose Yourself, napisany specjalnie do filmu, otrzymał Oscara za najlepszą piosenkę oryginalną. To był pierwszy w historii Oscar przyznany utworowi hip-hopowemu. Natomiast w Centrum Dialogu Przełomy w tym miesiącu organizowane są pokazy filmów szczecińskich twórców. Zobaczyć można Imperium Sztuerów w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej, Kaskadę w reżyserii Małgorzaty Gwiazdy-Elmerych i film Johannes Quistorp w reżyserii Heleny Kwiatkowskiej. Wstęp jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. To były kulturalne zapowiedzi na najbliższe dni. Szczegóły dotyczące wydarzeń oraz biletów można znaleźć na stronach organizatorów. Życzymy udanych wyborów kulturalnych i do usłyszenia na mieście.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Wakacyjne hity Super FM.

0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.
1: Gwiazdy na lato.
2: Mówi się, że najlepszy odpoczynek to taki, kiedy nic nie robimy. O wakacyjnych planach i relaksie na swój sposób opowie dzisiaj Krzysztof Materna, mój gość w programie Gwiazdy na lato. A zapytam właśnie o ten odpoczynek. Jak wygląda ten idealny, wolny dzień Krzysztofa Materny?
3: Proszę pana, różne wersje. Transmisja sportowa, na przykład taka jak wczoraj, czyli Portugalia, Hiszpania. Książka. Albo pole golfowe, nie spiesząc się, miłe towarzystwo, żadnych rozmów o pracy, no i tyle. Albo spotkanie z przyjaciółmi, z którymi się nie możemy spotykać, bo ciągle pracujemy, jeździmy i bardzo trudno jest synchronizować terminy towarzyskie. No i tyle. Widzi pan, jak jestem skromny.
4: A podczas tego urlopu, jak już uda się wyjechać, to odcina się pan od telefonu, od wiadomości, od tego wszystkiego, co dzieje się wokół, czy cały czas gdzieś tam ten telefon jest przy boku?
3: Telefon mam przy sobie, dlatego że tam mam karty płatnicze, ale nie po to, żeby dzwonić. Ja nie jestem przywiązany do telefonu. Wie pan, to się o tyle zmieniło, że czasem po prostu czekam na telefon od mojej małej wnuczki, to znaczy od jej mamy, czyli mojej córki, żeby ją dzięki transmisjom wideo przez chwilę zobaczyć, bo ma rok i 4 miesiące i to mnie najbardziej w tej chwili zajmuje.
2: A takie chwile są bezcenne i najlepiej chyba spędzone w wolnym czasie. Krzysztof Materna jest gościem programu Gwiazdy na lato, a już jutro porozmawiam z moim gościem o tym, co czeka nas jesienią.
1: Gwiazdy na lato.
0: Na program zaprasza sponsor Sanprobi. Producent probiotyków. Sanprobi. Twój probiotyk w podróży.

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
10: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Obrońca zapowiada apelację. Eskalacja wojny na Bliskim Wschodzie. Porozumienia nie widać. Kurki, borowiki i podgrzybki brunatne. Tych podobno jest najwięcej. Obrodziło grzybami.
8: Super FM. Wiadomości.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
11: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
10: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę. Staranował prawidłowo jadący samochód i zabił pasażera tego auta. Potem uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej kobiety, która była pasażerką auta Żaka. Jego obrończyni zapowiedziała apelację. Chce łagodniejszego wyroku. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić w nocy polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
12: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi, co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
10: Tą sprawą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyroki za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za drogę, dostał wyrok 12 lat więzienia. Co ciekawe, odbywa on już karę 6 lat więzienia za zaniedbania przy innej katastrofie w prowincji Avellino, gdzie zginęło 40 osób. Na lotnisku Warszawa-Modlin zaczął działać punkt paszportów tymczasowych. Z usługi skorzystało już blisko 60 pasażerów. Zaczął się powoli rozładowywać ogromny korek na autostradzie A4 pod Opolem. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się 4 samochody, 6 osób zostało rannych. Droga była całkiem zablokowana, teraz jeden pas został otwarty, 2 nadal są zamknięte. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale też wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Podkreśla, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
13: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
10: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
9: Wakacyjny hit.

0: is the answer.
1: Gdziekolwiek nas słuchacie, na plaży, w górach czy na działce, zawsze można dołączyć do porannej wakacyjnej zabawy z Radiem Super FM. Mamy dla Was masę niespodzianek. Włączcie Radio Super FM i słuchajcie porannego programu od 7 do 10. Nie zwlekajcie, bo inni mogą być szybsi. Posłuchajcie pytania, zadzwońcie i odpowiedzcie. Poranna wakacyjna zabawa od poniedziałku do piątku. Tylko w Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Aqua Resort Międzyzdroje. Rodzinny resort z akwaparkiem na lato pełne atrakcji.
3: Reklama.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: I po reklamie. Super FM Sport.
12: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dziś w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
13: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum, a jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
12: Mecz w Poznaniu o 19. Sezon w Polsce rusza, a Mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko dwa mecze, sobotni obrąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielno złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują wychwalający ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli winnego, to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie za dwa lata współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka. Aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech USK Praga oraz Francji Tango Bursz. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibir Kstisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski za Stanu Zielona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października.
1: Wakacyjne hity Super FM.

0: Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Codziennie o 11.30 i 16.30 fachowe analizy, komentarze i zapowiedzi spotkań. Nie zabraknie ciekawostek, statystyk i kącika historycznego mistrzostw. Śledź Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Radiu Super FM. Zaprasza Piotr Jarząbek.
1: Sportowych emocji życzy sponsor GAG Polmotor. Szczecin, ulica Struga 75. Tu jest twoje nowe auto.
2: Na program zaprasza restauracja Centrale na szczecińskim Starym Mieście. Najlepsze kulinarne emocje.
3: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory z Poland spółka ZOO.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
1: I po reklamie.
6: Wakacyjne hity.

0: czy jesteście gotowi na prawdę? W wieży Starego Kościoła pod Szczecinem odnaleziony zostaje manuskrypt ukryty w kapsule czasu. Ten dokument okazuje się zakazanym przez Kościół fragmentem legendarnej Księgi Grzechu. Czy odkrycie tajemniczego kodu skrywającego 7 grzechów głównych zmieni porządek świata? Przemysław Kowalewski, Księga Grzechu. Wakacyjna powieść w radiu Super FM do posłuchania od poniedziałku do piątku po 11. Wszystkie części znajdziecie w podcastach Super FM.
1: Reklama. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra właśnie z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym więcej Błażej Kulesza.
5: Pojedynek świętującego 19 urodziny na mundialu Jamina Jamala i walczącego o tytuł króla strzelców starszego o 2 dekady Messiego to tylko jeden z elementów tego finału. Trener Argentyńczyków Lionel Scaloni już w marcu analizował grę Hiszpanów. Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu.
4: Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Tim Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Dla Merliera to już 3 wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogacar, który również wygrał już 3 etapy.
6: Wakacyjne hity z

0: It was almost love. It was almost love.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
9: I po reklamie.
10: Wakacyjnych

0: Wakacje w mieście.
1: Tylko z radiem Super FM.
2: Chcesz popływać? Pojechać gdzieś rowerem? A co powiesz na piknik w urokliwym zakątku?
3: Codziennie po 9, 12 i 15 polecamy najlepsze sposoby na spędzenie wakacji w mieście. Najpiękniejsze miejsca, ciekawe wydarzenia, kąpieliska i bazy piknikowe. O tym wszystkim dowiesz się w Super FM. Codziennie po 9, 12 i 15. Wakacje w mieście. Tylko z radiem Super FM.
4: Na program Wakacje w mieście zaprasza sponsor. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie.
5: Sponsorem programu jest Morskie Centrum Nauki, organizujące letnie półkolonie z zajęciami edukacyjnymi i pokazami w planetarium.
6: Wakacyjne hity Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Wakacyjne hity Super FM.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.

0: Na wakacje. Na wakacje.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.